Siadę, szeryf, śpiewali Clapton w poniedziałkowy poranek, zastrzelił szeryfa, my strzelamy w stronę budzika po weekendzie. Ale niestety nastał poniedziałkowy poranek, no i co robić? Trudno. Trzeba wstawać. Wstańcie razem z nami. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachin, Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Mamy godzinę 6.05 października w poniedziałek. Czas na wiadomości radia. Złote przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
1: Uwaga na gęste mgły. W większości kraju alerty pierwszego stopnia. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni grają dzisiaj z Bośnią i Hercegowiną. Kolejny poranek z gęstymi mgłami. W większości kraju obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego pierwszego stopnia. Lokalnie widoczność spada poniżej 200 metrów. Uważajcie w drodze do pracy. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
2: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
1: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest na razie znana. Kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 zarówno w kierunku Łodzi, jak i Katowic muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. W związku z remontem z ruchu zostaną wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Roboty według planu potrwają do piątku. To już dziś wieczorem. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20:45, a plan jest jeden.
3: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
1: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośnią padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3 miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Jest już nowa, gładka jak stół, nawierzchnia równa na Alei Stanów Zjednoczonych od Ronda Wiatraczna do Grenadierów. W weekend drogowcy kładli tę nawierzchnię i trasa powinna być już przejezdna. Szkoda, że przy samym rondzie jest teraz mniej pasów.

0: 9 stopni teraz, 19 maksymalnie po południu w Warszawie, także z temperaturą cały czas dalej przyjemnie. Z tym, że dzisiaj już nie tyle słońca, w prognozach przynajmniej, jak będzie w praktyce, liczymy na to, że jednak chmury nie zdominują nieba, a nawet jeżeli, to opady nie są zapowiadane. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie, czyli kontynuacja tego, co było w ubiegłym tygodniu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej wrócimy do czasów, w których muzyka była genialna, kino wielkie i bezlitosne.
3: Także po szóstej z okazji dnia przymusowego, czyli poniedziałku, wystąpi u nas bezlitosna szkoła życia. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy największy przebój zespołu Eruption, One Way Ticket. 4 po 6.

0: I wtedy przyszedł maj. Zobaczycie, jak niedługo przyjdzie. Jeszcze tylko październik, listopad, grudzień, styczeń, lipiec, marzec.
1: No,
0: o Jezus, Maria, jednak długo. Dzień dobry, mówimy wam w dzień przymusowy, dzień poweekendowy, poniedziałek, piąty dzień października. Zaczynamy 41 tydzień roku i zaglądamy o 6.10 do kalendarza.
2: 64 lata temu odbyła się premiera Doktora No, czyli pierwszego filmu o Jamesie Bondzie. Tego samego dnia do sprzedaży trafił również pierwszy w historii singiel zespołu The Beatles.
3: Love me do.
0: Yeah.
2: Dzisiaj obchodzimy natomiast Światowy Dzień Mieszkalnictwa.
0: No i dlatego postanowiliśmy ten poniedziałek przywitać pokojowo. A jak się mają państwo słuchacze, kochani, wyspani, uśmiechnięci, cieszą się z... Dobra, 22, 4, 4 i 3, 0. Po prostu dzwońcie i dajcie znać, jak się macie w ten poniedziałek. A my zagramy Shakey na Stevensa. Jest 11 minut po 6.

0: Aha, zespół Aha w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Zespół z Norwegii, nie wiem czy wiecie, największą mniejszością narodową w Norwegii są Polacy, czyli jak się tam mawia, Norwegia dla Norwegów i Polaków. A my budzimy Polacy do pracy, w poniedziałek wstajemy, 18 po 6.
1: Można by tutaj krzyknąć, a norweska emerytura to co? Też dla nas, kochani. My tymczasem z okazji poniedziałku zadamy klasyczne, sakramentalne pytanie. I co ja robię tu? Elektryczne gitary nam zaśpiewają. Już za kilka minut. Bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

0: robocie, na zakładzie, na kompanii, jakkolwiek nazywacie swoje miejsca pracy, czas się przybliżyć do tego miejsca pracy, czas zacząć ten proces przybliżania się. My jesteśmy z wami o 6.30 rano i sprawdzamy, kto już wstał razem z nami, 2244430.
1: Cześć moje radio, mam się fantastycznie w ten poniedziałek, kocham życie, kocham świat, a to, że jesteście, to jest najpiękniejsze, co się przydarzyło. Pozdrawiam.
2: No dziękujemy, no bardzo, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy i mamy nadzieję, że i my kiedyś osiągniemy stan, w którym poniedziałek zacznie radować, tak jak naszą słuchaczkę. 22 4 4 3 0 to jest numer dla tych, którzy zaspali, spóźnili się na apel poranny radia Złote Przeboje, a teraz będą dźwięki, które sprawią, że naprawdę poczujemy odrobinę szczęścia w poniedziałek. Felicita, Albano, Robina Power, w 6:30 Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Tylko my tak budzimy.

0: Turn Around, to była Go Base of Base w radiu Złote Przeboje Szwedzi z pozdrowieniami dla tych, którzy po weekendzie czują się tak zakręceni, że gdzie się nie odwrócą, tam napotykają na jakieś poniedziałkowe trudności. Jesteśmy z wami, czuwamy, żebyście nie spóźnili się do roboty. Za 24 minuty będzie 7.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek wam mówimy, jeśli macie ciotkę, która ma na imię Faustyna albo Apolinary, to za chwilę będzie coś dla cioci. U cioci na imię Ninak zagra, szwagier Kolaska w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Ruch na ulicach Warszawy coraz większy, ale raczej jeszcze dość płynnie i sprawnie powinniśmy dotrzeć na miejsce. Przynajmniej mi się to udało. Także na Stanów Zjednoczonych na przykład okej, jazda. Tak samo na Czerniakowskiej, mimo zwężeń gdzieniegdzie. No, to tyle z moich doświadczeń.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nie wiem, w jakich nastrojach budzicie się po weekendzie. My się budzimy w nastrojach filozoficznych, a mianowicie mamy taką refleksję. Życie nauczyło nas, że między niedzielą a wtorkiem jest poniedziałek.
2: Mnie życie nauczyło, że 1/7 całego życia to poniedziałek.
3: Życie nauczyło mnie, że kto w weekend chce pospać dłużej, temu wyzbierają wszystkie grzyby.
1: To prawda, to prawda.
4: Mnie z kolei życie nauczyło, że najkrótsza droga do szczęścia prowadzi przez lodówkę.
1: Jakie to głębokie.
3: Tak. A wy jak dokończylibyście to zdanie? 22, 4, 4 i 3, 0 i adres poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Życie nauczyło mnie, że za najciekawsze rozwinięcie tego zdania obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: fajnie gramy, ależ my cudownie budzimy Rozana Toto w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5 minut 7. Teraz jakże ważne pytanie po weekendzie. Kto tankował weekend? No. Myślę oczywiście o stacjach paliw.
1: Benzyna i mocno w dół. Od soboty na stacjach działa rządowy program obniżek. No i sprawdzimy, ile można zaoszczędzić. Sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Złote Przeboje.
3: Obsession.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.
3: Mamy godzinę 7:00, w kalendarzu jest 5 października i to jest poniedziałek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Na stacjach taniej benzyna i diesel kosztują ponad złotówkę mniej niż jeszcze w piątek. Wyciek danych klientów wakacje.pl. Wykradzione mogły zostać dane tysięcy klientów. Monachium pożegnało Oktoberfest. W tym roku przyciągnął rekordową liczbę gości. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Na stacjach paliw trwa tankowanie i dyskusja. Komu zawdzięczamy obecne podniżki, obniżki i wcześniejszy ich brak?
5: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
6: Spadły, dawno powinny spaść, jakby rząd by opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
7: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
4: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a za diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej, czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
8: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
4: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom, by zastrzegli swój PESEL. Późnym wieczorem zakończył się w Monachium Oktoberfest, największy ludowy festyn na świecie. Organizatorzy podali, że w tym roku padł absolutny rekord frekwencji. W stolicy Bawarii bawiło się w sumie 7 400 000 gości. To prawie 1 000 000 osób więcej niż w zeszłym roku. Browarnicy sprzedali ponad 6,5 miliona litrów paliwa. Prawie 1/3 odwiedzających Oktoberfest to goście z zagranicy, głównie z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii i Austrii. Piątą najliczniejszą grupę cudzoziemców stanowią Polacy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa, George Russell, miał awarię na 4 okrążenia przed metą.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
10: Spory ruch oczywiście na wjazdach do Warszawy o tej porze, między innymi na temat północy, czyli 7 od Łomianek. Ale z tamtych okolic jest też dobra informacja, powinny się już zakończyć prace na Wisłostradzie, na Bielanach, chociaż były akurat na jezdni w stronę Łomianek. 20 stopni na termometrach i raczej pogodne niebo, chociaż trochę chmurek w prognozach się pojawia. Tak ma być po południu w Warszawie. Na razie wiadomo, że nie ma 20 stopni, ale za to pogodne niebo jest, okolice 10. Gdybym taką prognozę wam zapowiedział, załóżmy w sierpniu, no to można by trochę ponarzekać, że tylko 20, a można by się jeszcze poopalać, ale jest początek października, więc nie ma co narzekać.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: Dzień dobry, po 7 pojawi się w naszym porannym programie zabytkowa kasa z odzysku.
0: Dzień dobry, po 7 pojawi się też u nas świątynia męskiego dumania. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek. Black or white, black or white, czarna czy biała do śniadania. Michael Jackson i codzienny poranny dylemat.

0: Kasa leży nie tylko na ulicy, poważnie w zabytkowych zamkach, słuchajcie, leżą zabytkowe pieniądze zabytkowe i mamy dowód na to.
1: Ile razy archeolodzy przeszukali zamek w Czersku, to ciężko policzyć, no a tymczasem 9-latek w czasie zwiedzania starej warowni znalazł srebrnego półtoraka z 1624 roku. Mazowiecki konserwator zabytków potwierdził, że moneta przetrwała tam ponad 4 wieki.
2: Ponad 4 wieki. Szacun wielki. A teraz zostanie wydana na fast foody, pokemony i figurki z Minecrafta. 13 minut po godzinie 7. Jennifer Lopez teraz z okazji poniedziałku, żeby się był powód uśmiechnąć. Właśnie teraz. Słuchacie radia Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: śpiewała pani Desiree Les, która tutaj musimy przypomnieć, zwłaszcza w poniedziałek, kiedy są niektórzy stoją przed lustrem i usiłują doprowadzić koafiurę do porządku. Desiree Les to jest pierwowzór fryzury detektywa Rutkowskiego. Wielki szacun, naprawdę. 19 minut po 7, radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek wam mówimy, gdzieś tam na południu Europy jeszcze cykają cykady, u nas już kruki i wrony, bo już październik, cykady na cykladach, Manamo, już za chwilę u nas. Na dzień dobry.

0: Oto twoja chwila prawdy oraz moment zdemaskowania prawdziwych męskich motywacji. To są słowa Iwony, która ma teraz rozwinąć tę jakże straszną myśl.
1: No prawda jest taka, panowie, że przeciętny mężczyzna w ciągu każdego roku przez 7 godzin ukrywa się w łazience.
0: To dużo?
1: Ukrywa się tylko po to, żeby mieć ciszę i spokój.
2: Ale no, jak to mówią, coś za coś. Ceną ciszy i spokoju jest niedokrwienie łydek. Jest 7:30, to jest Radio Złote, Przeboje na Dzień Dobry, a teraz wspomnienie weekendu. There's a party, DJ Bobo.

0: Il lunedì è bellissimo, tak brzmi po włosku zdanie, poniedziałek jest piękny, czyli widzicie, wystarczy tylko zmienić język i coś brzydkiego nagle trochę pięknieje. Eros Ramazzotti zaśpiewał nam w piękny poniedziałkowy poranek w Radiu Złote Przeboje za 24.08.
1: Na poniedziałek to mamy coś idealnego, memu miastu na do widzenia. Piosenka Budki Suflera pojawi się już za kilka chwil dla tych, którzy właśnie wpadają w czarną dziurę roboty i wychyną z niej gdzieś w okolicach piątku. To bądźcie z nami, a my za chwilę sprawdzimy, jak się jedzie w kierunku pracy. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Złote Przeboje w drodze.
5: Kierowców przetrzyma Aleja Prymasa Tysiąclecia, wał Miedzeszyński, Łopuszańska, Puławska, Aleja Niepodległości, Wisłostrada, trasa Siekierkowska. Oczywiście nie całe te drogi trasy, tylko ich fragmenty. No jak to co dzień w porannym szczycie.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Życie nauczyło mnie, że kiedy wszystko idzie zgodnie z planem, to znak, że na pewno o czymś zapomniałem. Dzisiaj od rana bawimy się w dokończenie właśnie tego zdania. Życie nauczyło mnie, że 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Życie nauczyło mnie, że trzeba się cieszyć każdym dniem, każdym wschodzącym promieniem słoneczka, każdym kwiatkiem, każdym uśmiechem. Życie nauczyło mnie, że na naukę nigdy nie jest za późno. Dobra. Życie nauczyło mnie, że trochę trzeba słuchać swojej intuicji.
3: No tak. Życie nauczyło mnie, że jak poniedziałek idzie dobrze, to i tak coś przywali znienacka. A wy, kochani, jak dokończylibyście to zdanie? 22, 4, 4 i 3 zera, albo adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy za najciekawsze rozwinięcie zdania. Życie nauczyło mnie, że obiecujemy złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku 22, 4, 4 i 3 zera.
0: Mamy temat.

0: tym głosem, to my możemy się budzić i zaczynać nowy dzień, nowy tydzień. Chris Rea w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Z kolei z oglądaniem reprezentacji Polski ich meczów jest jak z pilnowaniem małego dziecka. Jak patrzysz non stop, to nuda, nic się nie dzieje. Jak raz spuścisz z oka, to od razu coś się odwala. Na przykład 6-0.
1: Tak, to efektowne zwycięstwo 6-0 z Rumunią. No apetyty rosną teraz, no i dzisiaj gramy z Bośnią i Hercegowiną. Problem w tym, że na boisku zabraknie Roberta Lewandowskiego. Więcej o tym już za kilka minut w wiadomościach o 8:00.

0: Piąty dzień października mamy i to jest poniedziałek, jest punktualnie ósma. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Śmiertelne potrącenie na pasach w Nowym Sączu. Dziś prokuratura przesłucha kierowcę. Trudne warunki w Tatrach i seria wypadków w weekend. Bez Lewandowskiego, ale z nadziejami na zwycięstwo. Wieczorem Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Prokuratura ma dziś przesłuchać kierowcę, który potrącił pieszego w Nowym Sączu. 21-latek wyprzedzał inny samochód i uderzył w mężczyznę na przejściu. Pieszy zginął na miejscu. Kierowca został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego krew do badań na obecność innych substancji. Potężny pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Ogień wybuchł wczoraj po 21:00. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Trwa dogaszanie pożaru. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, a sytuacja jest opanowana, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
1: Na miejscu pracowała też specjalna grupa chemiczna strażaków, która badała, czy doszło do skażenia powietrza. Nie było takiego zagrożenia. Czarna seria wypadków w Tatrach. W weekend zginął turysta, który spadł z zawratu, a kolejny po upadku w rejonie Koziej Przełęczy w stanie krytycznym trafił do szpitala. Ratownicy TOPR interweniowali także po kolejnych groźnych wypadkach. W wyższych partiach gór śnieg jest zlodowaciały, a strome szlaki bardzo niebezpieczne. TOPR apeluje, by bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia zrezygnować z takich wyjść. Okazałe zwycięstwo nad Rumunią aż 6-0 znów obudziło nadzieję w naszej reprezentacji na dobry wynik w Lidze Narodów. Dziś gramy z Bośnią i Hercegowiną, ale gramy bez Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za żółte kartki.
3: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
1: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Jeśli biało-czerwoni dziś wygrają, to awansują na drugie miejsce w grupie B4 i zwiększą swoje szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów. Dokończą te rozgrywki w listopadzie. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Koszykowa będzie jak nowa, zapowiadają drogowcy i władze Warszawy i pewnie tak będzie, tylko że za nieco ponad miesiąc, a póki co problemy. Zamknięty przejazd pomiędzy Aleją Niepodległości a Lindleya od kilku dni. Są wyznaczone objazdy, są też zmiany w organizacji ruchu w okolicy.

0: Aha, jeśli o takie chmurki chodziło synoptykom, bo patrzę w prognozy i te chmurki tam są, a w praktyce na niebie, no dobra, rzeczywiście nie jest to czyste, błękitne, słoneczne niebo, tylko coś tam się rozlewa delikatnie. To okej, to może być, nie będzie przeszkadzać. 10 stopni na razie w Warszawie, 19 po południu. Słaby wiatr do tego, no ale nie ma chmur, to nie trzeba wiatru, żeby je rozwiewał.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej pojawi się ona, genialna Krystyna Iwona. W cyklu Życie z Ssaków Polskich wyjaśni sukcesy polskiej piłki kopanej.
3: Także po ósmej, w związku z coraz bliższym listopadem, wyjaśnimy, z czego się składa cena znicza. Nie chodzi o znicz pruszków, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy Genesis, 4 po 8.

0: przed nami chwila prawdy, prawdy o sukcesach naszej reprezentacji w piłce nożnej. Są tak spektakularne, że zajęła się nimi nieoceniona Krystyna Iwona.
1: Tak, i teraz rozwinie temat, dlaczego, uwaga, dlaczego polska młodzieżówka ma osiągnięcia, na przykład ograli Szwedów, a dorosła kadra gra źle, pomijając mecz z Rumunią. Posłuchajmy.
2: Życie ssaków polskich.
3: Te nieopierzone hasają jak natchnione, a dojrzałe są jak wyliniałe. Dla naszych orłów dorosłość jest jak horyzont zdarzeń w czarnej dziurze. A są to zdarzenia bliskie naturze. Rosną im błony pławne między palcami. Zaczynają ich dopadać limity i ograniczenia wieku dojrzałego.
4: A łapie, wszystko boli!
3: Stawy ulegają zdrewnieniu. Zbyt bujne owłosienie w uszach nie pozwala dosłyszeć poleceń od trenera.
4: No podaj, podaj!
3: Generalnie pojawiają się opory wewnętrzne i zewnętrzne. Już szrony na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu Jan Urban.
5: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: rządząca w ZSRR. W ogóle wiele rzeczy było, dziwnych rzeczy było zakazanych wtedy. Rasputin, Bonnie M. w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 22 po 8.
1: Lady Punk i piosenka, która godzi w nasze weekendowe przyzwyczajenia już za kilka chwil. Piosenka, która nazywa się Fabryka Małp. No zupełnie jak wspomnienie tych ostatnich dwóch dni. Bądźcie blisko, polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Yeah.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana, będąc w takim poniedziałkowym, filozoficznym nastroju, bawiliśmy się w dokończenie zdania. Życie nauczyło mnie, że... Dostaliśmy od was mnóstwo telefonów i czas na podsumowanie.
2: Życie nauczyło mnie, żeby nie przejmować się poniedziałkiem.
3: Życie nauczyło mnie, że nawet jak się wyrobię do pracy, to zawsze znajdzie się taki, który jedzie 40 na 70.
4: Życie nauczyło mnie, że jak kończy się okres promocyjny na paliwo, to zawsze muszę zatankować pod koreczek.
5: Życie mnie nauczyło, że nie wszystko złote, co się świeci.
6: Życie nauczyło mnie, że kiedy praca ci nie pasuje, to zmień pracę.
7: Życie nauczyło mnie, że lepiej żałować tego, co się zrobiło, niż żałować tego, co się nie zrobiło.
1: To złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż życie nauczyło nas, że lepiej kawę wypić, niż na nią żałować. A jutro, proszę Państwa, Dzień Borsuka, czyli patrona wozu bojowego piechoty. Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Jeszcze trochę tego porannego szczytu na ulicach Warszawy, na Jana Pawła II, na Marynarskiej, Rzymowskiego, Dolina Służewiecka ze swoimi problemami, Sikorskiego też, Czerniakowską. Nieco wolniej jedziemy, ale będzie już tylko lepiej.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Czas na dynie zbliża się wielkimi krokami, podobnie jak czas na znicze, przypomina radio Złote Przeboje. Donosimy jednocześnie, że ceny zniczy będą w tym roku wyższe niż w ubiegłym.
1: Słyszeliście
0: już o tym? No. Ale zaraz, przepraszam bardzo, bo mi się wydaje, że w zeszłym roku już było drogo.
2: Już było drogo, tak, ale producenci tłumaczą, że te podwyżki nie tylko inflacją, ale też powodem są rosnące koszty produkcji i pozyskiwania surowców.
1: Tak, a tak w ogóle to wiecie, że znicze robi się z dwóch składników tylko, z zadumy i z refleksji. Ale spokojnie, do 1 listopada to jeszcze dużo czasu, bo październik przecież jest długi, ma 31 dni, przypominamy. A teraz gramy, na dzień dobry gramy Enrique Iglesiasa, Be With You za 9.9.

0: przyznawali Noble w kategorii Bajerant, to on miałby więcej niż Skłodowska. Enrique Iglesias, hiszpański Bajerant w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5.9. Tak. A teraz właśnie coś a propos tych wspomnianych Nobli.
1: Tak, bo najbardziej prestiżowe nagrody świata znów są w centrum uwagi. W Sztokholmie zaczyna się Tydzień Noblowski, a dziś poznamy pierwszych laureatów. Więcej o Noblowskim Tygodniu już za chwilę w wiadomościach o 9.00.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: 5 października i to jest poniedziałek, mamy godzinę 9:00, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Hakerzy mogli zdobyć dane klientów wakacje.pl. Sprawę badają eksperci cyberbezpieczeństwa. Zaczyna się tydzień noblowski. Dziś poznamy pierwszych laureatów. Dżuma w Rosji. Niemal 200 osób objęto nadzorem medycznym. Eksperci z cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
4: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
3: Jednak serwis apeluje do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Kierowcy jadący autostradą A1 w województwie łódzkim w stronę Katowic muszą od dziś liczyć się z utrudnieniami. Między węzłami Kutno, Wschód i Piątek drogowcy wchodzą na ten fragment trasy. Utrudnienia potrwają cały tydzień. Z ruchu wyłączone będą pasy prawy i awaryjny, mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Ruch zostanie sprowadzony tylko do jednego lewego pasa, czyli do szybkiego pasa.
3: W miejscu prowadzonych prac trzeba też zwolnić do 80 km na godzinę. W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. W tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stolzmann, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
6: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
3: Dziś przyznana zostanie nagroda z medycyny. Jutro Komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk wskaże noblistów z fizyki. W piątek zostanie ogłoszony laureat pokojowej Nagrody Nobla. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc próbówkę zawierającą patogen. Zmarła kilka dni później. Niemal 200 osób objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku wyjątkowo ciężkiej odmiany tej choroby, dżumy płucnej, ale służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a ich testy są negatywne.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekic 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Aleksem Deminorem. Poranek z tenisem, wieczór z futbolem. Dziś ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów w Zenicy. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną, z którą w Warszawie 10 dni temu zremisowaliśmy 0-0. Początek o 20:45.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
3: Lokalnie jeszcze pochmurno i mgliście, ale w ciągu dnia będzie coraz więcej przejaśnień. Na Pomorzu uwaga na silniejszy wiatr. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 19 w Warszawie i w Poznaniu, 20 we Wrocławiu, do 21 w Krakowie.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
2: Wbrew zdrowemu rozsądkowi i nadwyrężonemu organizmowi zostaliśmy zmuszeni. Do poniedziałku trudno co robić, ale mamy na to lekarstwo.
8: Mamy konkurs Złoto od Złotych, czyli pieniądzory do zdobycia. Jeśli chcecie zagrać o tysiaka, bardzo okrągłą sumkę, to zgłoście się do nas na stronie złoteprzeboje.pl. Zalecamy pośpiech, gdyż finał już o 9:30. 4 po 9:00 teraz i gramy wam Eurythmics Sweet Dreams.

0: źle się dzieje w państwie duńskim. William Shakespeare napisał to zdanie ponad 400 lat temu. No dzisiaj, jak wiadomo, w Danii byłoby totalnie, super totalnie, gdyby oni na tych rowerach wszędzie nie jeździli, no nie?
1: I to jest wstęp do opowieści o duńskiej piosence, gdyż wyciągnęliśmy, słuchajcie, spod lat genialny, dawno niesłyszany kawałek, który powstał właśnie podczas jazdy na rowerze.
0: Niejaki Michael Kolster wymyślił go, wioząc rowerem córkę z przedszkola do domu. I ten przebój jest dowodem, że jazda na rowerze nastraja człowieka pozytywnie.
1: No to uwaga, uwaga, przed nami hit lekki, niczym wegetariańskie śniadanie, a dźwięki przyjemne, niczym świeży szczypiorek. Nazywa się Flying, ten przebój, a zagra go duńska grupa Nice Little Penguins w radiu Złote Przeboje.

0: Złote od złotych.
1: Pisaliście do nas maile, pisaliście listy, wysyłaliście. Dziękujemy za wszystkie, mnóstwo tych listów, całe dwa. Dziękujemy za wszystkie, wysyłaliście telegramy, znaki dymne. No i na wasze specjalne życzenie wraca uwielbiana przez was zabawa Złote od złotych.
2: No kochani, zanim na dobre zacznie się ta piękna polska złota jesień, to będziecie mieli okazję wygrać nawet 1000 złotych polskich. No i dzisiaj przed szansą zdobycia tej kasy stanie słuchaczka Monika z Wrocławia. Dzień dobry.
3: Cześć, witam.
1: Cześć Monika, już jest dobrze, już jest nieźle, już mamy dla ciebie dobre informacje. Stówkę na dzień dobry i kubek termiczny Radia Złote Przeboje, taki unikatowy, ale...
3: Ekstra.
1: Fajnie, prawda? Fajnie się tak przedstawić.
3: Bardzo.
1: Miło, ale dosłownie za chwilę możesz wygrać więcej, tysiaka. Pytanie, czy grasz?
3: No pewnie,
1: niczego nie
3: to
1: tak,
3: nie ryzykuję, to nie.
2: No jasne, no to słuchaj, wyciąg z regulaminu brzmi tak. Przed tobą 3 pytania, za każdą poprawną odpowiedź zapłacimy 300 zł, ale na każdą z tych odpowiedzi masz po 5 sekund, ale uwaga, gramy do pierwszego błędu. Czy wszystko jest jasne? Czy możemy lecieć, zaczynać?
3: Tak, możemy lecieć.
1: Pytanie dla Moniki, numer 1. Orła Cień to piosenka zespołu Kombi. Prawda czy fałsz?
3: Fałsz.
2: No jasne, oczywiście. No to drugie pytanie. Piotr Rogucki czy Piotr Kupicha? Który z nich jest wokalistą zespołu Phil?
3: Piotr Kupicha.
1: Jest, już. No i czas na ostatnie, trzecie pytanie. Już masz 600 plus stówkę, no 700. Ostatnie pytanie, uwaga. Jak ma na imię polska piosenkarka Brodka?
3: Monika,
2: a ty się przedstawiłaś, czy ty odpowiedziałaś na pytanie?
3: Odpowiedziałam na pytanie.
2: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich. Brawa dla ciebie. No i oczywiście dorzucamy obiecany wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
3: Super, bardzo się cieszę.
1: Miłego tygodnia.
3: Zrobiliście mi poniedziałek,
1: no,
3: normalnie.
1: Nie tylko poniedziałek, ale tak do piątku polećmy z tym optymizmem.
3: No, to, nie?
1: Monika z Wrocławia z tysiakiem na koncie. Złote od złotych poleciały i cały czas możecie się zgłosić do tej naszej zabawy na złoteprzeboje.pl. Kolejny finał, kolejny tysiak do zgarnięcia. Uwaga, za tydzień o 9:30.
0: Złote od złotych.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: my się nastrojom nie poddajemy i poniedziałek podkręcamy i rozkręcamy jak tylko możemy. Billy Joel, Uptown Girl w radiu, złote przeboje na dzień dobry, z obietnicą powrotu jutro, gdyż dzisiaj już dziękujemy, uciekamy.
1: Obietnicą albo ostrzeżeniem. Ostrzegamy, jutro też będziemy rano. W składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Torniewicz. Dziękujemy, a witamy przy mikrofonie Gosię Kościelniak.

tak w poniedziałek miejmy nadzieję na wszystkie ewentualne trudności, jakieś małe kłódki pod nogi. Będziemy sobie gwizdać jak Roxette i Joyride. Za 4 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości.

0: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Adrian Górny, 15-letni Ukrainiec zatrzymany przez warszawskich policjantów, wyszukiwał w internecie informacje dotyczące przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
3: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji.
2: Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a grozi mu pobyt w poprawczaku. 5 milionów złotych dostali warszawscy i mazowieccy harcerze w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kupią za to namioty, agregaty, łóżka czy kontenery sanitarne, czyli sprzęt potrzebny na wypadek sytuacji kryzysowych. Powstaną też magazyny i miejsca noclegowe dla mieszkańców oraz służb. Na razie kryzysowa sytuacja to jest na Ukrainie, dlatego Warszawa przekazała do Drohobycza 5 autobusów. To Solarisy Urbino, rocznik 2008, a do tego pojechały tam zapakowane 20 tonami pomocy humanitarnej. Autobusy posłużą głównie jako miejsce do ogrzania się i zjedzenia posiłku. To wszystko teraz, za godzinę powiemy m.in. o najlepszych muzeach na Mazowszu.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Rzut oka za okno. No całkiem ładnie, chociaż chmurki faktycznie są na niebie, ale nie są to takie chmury, które mogą nam popsuć dzień. Na pewno z nich nie będzie padać i nie są ciemne, ponure, a takie tam rozlane mleczko. I to się może pojawiać dzisiaj. To jeszcze wystawmy rękę za okno. No chłodno, na razie jeszcze niewiele powyżej 10 stopni, ale po południu 19-20 w Warszawie. Przyjemnie.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
0: A ponieważ zaczyna się poniedziałkowe przedpołudnie, to żadnych wstępów muzycznych delikatnych, bo poranek już rozkręcony przez naszą ekipę poranną, a więc od razu będzie energicznie bardzo. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: A więc w związku z tym już dzisiaj powiem wam taką ciekawostkę. Według badań aż 53% z nas nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Czy to znaczy, że ścieżka kariery, taka tradycyjna, polegająca na zdobyciu wykształcenia kierunkowego, następnie przekuwanie go w wieloletnie doświadczenie zawodowe, to jest już droga rzadko wybierana, droga donikąd? Słabnie przekonanie, że studia wyższe są wstępem do świetlanej kariery. I dlatego dzisiaj w związku z tym, że robota nie zając i że choć większość z nas jest w pracy właśnie, to w króciutkiej przerwie możemy podzielić się swoim doświadczeniem. Pytam was, czy pracujecie w swoim wyuczonym zawodzie, czy w zupełnie innym? Jaką szkołę skończyliście i w jakim zawodzie pracujecie? To często jest bardzo ciekawe zestawienie. Za najciekawsze zgłoszenie po 12 oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przyboje. Rozmawiamy do południa. Nasz numer 224430 i mailem można robota@złoteprzyboje.pl. A teraz bądź.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

3 miliony funtów. Tyle kosztowała rezydencja, którą kupiła Beverly Craven za tantiemę, za jedną piosenkę, za singiel Promise Me, który przed nami w Radiu Złote Przeboje. Wokalistka mogła sobie na nią pozwolić dzięki tantiemom właśnie. To był debiut, no i to był wielki sukces. Promise Me okazał się wielkim hitem. Sama płyta sprzedała się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, a potem Beverly nagrała jeszcze 6 innych płyt, ale nigdy nie udało się jej powtórzyć sukcesu tego pierwszego pięknego przeboju. Wokalistka otrzymała za niego nagrodę, statuetkę Brit Awards w kategorii najlepszy debiut. Od najmłodszych lat zresztą marzyła o karierze scenicznej. Lekcje gry na pianinie zaczęła mając zaledwie 7 lat, no a inspiracją była dla niej mama. Mama Beverly była skrzypaczką i występowała w Royal Albert Hall. Dzisiaj Beverly Craven ma 64 lata, wciąż występuje. Ale teraz posłuchamy jej największego, tego pierwszego, najsłodszego przeboju. Rok 1991, Beverly Craven i Promise Me w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Według badań ponad połowa z nas pracuje w innym zawodzie niż wyuczony, a czasem jest to zupełna zmiana profilu. Dzwonicie.
2: Ja aktualnie jestem po dwóch uczelniach. Mam inżyniera z matematyki finansowej oraz magistra z finansów i rachunkowości. Pracowałem jakieś 2 lata jako księgowy, odszedłem z zawodu, a następnie podejmowałem branżę w różnych branżach, od gastronomii, przez magazyny, a aktualnie pracuję od ponad 3 lat jako kurier. Przyznaję, że te roboty sobie bardzo chwalę. Pozdrawiam i miłego dnia.
3: Dzień dobry, cześć. Z tej strony Piotrek. Ukończyłem szkołę średnią w kierunku technicznym, studia pedagogiczne. Pracuję obecnie jako zastępca kierownika dużego hipermarketu za granicą. Cóż za zbieg okoliczności. Na co komu było 8 lat studiów. Pozdrawiam wszystkich, życzę dobrego dnia.
1: W jakim kierunku się kształciliście, a w jakim zawodzie pracujecie dziś? Za najciekawsze zgłoszenie z przyjemnością prześlę z banek filtrujących Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do południa. Nasz numer 22 44 i 30. No i mailem można napisać robota@złoteprzeboje.pl. W jakim kierunku się kształciliście? No a w jakim dzisiaj pracujecie?
0: Robota nie zając.

NSYNC w Radiu Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 11. Tak nam płynie to poniedziałkowe przedpołudnie. No i za 5 minut dokładnie najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11:00.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Adrian Górny. Fałszywe polisy OC wystawione na nazwiska i samochody mieszkańców Wilanowa. Poszkodowani podejrzewają, że oszuści wykorzystali dane z dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej. Jak informuje portal TVN Warszawa, sprawa może dotyczyć dziesiątek polis wystawionych na dane mieszkańców jednego bloku. Na Żoliborzu mają inny problem. Chodzi o ptasi zakątek. Dzielnica chce wybudować tam żłobek i przedszkole, a przez to trzeba byłoby wyciąć kilkaset drzew, mówi mieszkanka Żoliborza Ewelina Ulanicka.
3: Tam są drzewa owocowe. Jest tam kilka drzew o wymiarach pomnikowych. Mieszka tam kilkadziesiąt gatunków ptaków.
2: Do urzędu dzielnicy trafiła petycja o zachowanie tego miejsca. Urząd odpowiada, że w planie są nasadzenia zastępcze drzew. Jak zostały wspomniane drzewa pomnikowe, to stąd już tylko krok do tematu muzeów. Za nami 20. edycja konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne. Nagrody finansowe trafiły do 24 placówek. Wyróżniono też muzea, które przez 20 lat odnosiły najwięcej sukcesów w konkursie, jak na przykład Muzeum Warszawy. W muzeach mogą być też samochody. O jednym zabytkowym pojeździe powiemy za godzinę.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Całkiem przyjemnie zaczął się ten tydzień. Pogoda dobra. Jakość powietrza w Warszawie, o, sprawdźmy. Albo dobra, albo umiarkowana na niektórych wskaźnikach. No, trochę mgły było z rana, to może i jakiś delikatny smoczek powstał przy okazji. 20 stopni po południu na termometrach i pogodnie do końca dnia. Jutro też zresztą.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
4: Prawie 2 minuty po godzinie 11:00 jesteśmy, prawie wszyscy, choć nie wszyscy, ale wielu z nas w pracy dzisiaj, ja przypominam, robota nie zając. I przy największych przebojach lat 80. i 90. Złote Przeboje. Pracuje nam się po prostu przyjemniej. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Dyson Szuntyk.

Madonna taka ulotna w tej żółtej spódniczce. John Travolta i Olivia Newton-John. Oni spotkali się w grudniu 7 lat temu i jeszcze podczas serii wyjątkowych wieczorów filmowych połączonych ze wspólnym śpiewaniem o nazwie Meet and Grease na Florydzie. Gwiazdy założyły repliki swoich słynnych kostiumów z filmu i właśnie Olivia Newton-John pojawiła się najpierw w żółtej spódniczce i sweterku, a później w skórzanej kurtce jako zła Sandy. A Travolta miał na sobie klasyczną ramoneskę, uwielbiamy go takiego. Była projekcja filmu, oczywiście wydarzenia obejmowały projekcje i wspólne śpiewanie. Radio Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Według badań ponad połowa pracujących Polaków pracuje w innym zawodzie niż ten wyuczony. Piszecie, honorata napisała: z zawodu jestem kosmetyczką, a pracuję jako kucharka w szkole. Martyna: ja mam magistra z dziennikarstwa, a pracuję w księgowości. W szkole matematyka to nie była moja dziedzina, a teraz liczby i liczenie to jedno z głównych zajęć. Jakub pisze, że studiował socjologię, bo chciał zrozumieć ludzi. Życie zweryfikowało plany. Od 15 lat pracuję w telewizji, gdzie codziennie próbuję zrozumieć ludzi, tylko dodatkowo mam deadline, budżet i 5 osób pytających, kiedy to będzie gotowe, czyli studia przygotowały mnie do pracy z ludźmi, a telewizja nauczyła, że socjologia jednak miała sens. No ale też wielu z nas w trakcie swojej drogi zawodowej zmienia całkowicie zainteresowania.
2: Zacząłem się uczyć jako mechanika sprzętu lotniczego, później jako technik pola walki, następnie jako złodziej w więzieniu, a zostałem operatorem wózka widłowego. I tak jest do dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia jeszcze.
3: Magdalena, obecnie pielęgniarką, ale mój pierwszy zawód, który się uczyłam, to był technik odzieżowy. Później skończyłam ratownictwo, później magisterkę edukację prozdrowotną i później magistra z pielęgniarstwa. I robię to, co kocham.
1: Ech, życie, a w jakim kierunku się kształciliście i w jakim pracujecie dziś, o tym rozmawiamy. Za najciekawsze zgłoszenie prześlę dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje po 12:00. Ale wszystkie są ciekawe. Nasz telefon 22 44 i 30.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

A przed nami w radiu Złote Przeboje Orchestral Manoeuvres in the Dark, czyli po prostu OMD. A członkowie zespołu mierzyli się z niechęcią ze strony krytyków na początku. Bardzo, bardzo zwrócili na siebie uwagę dopiero dzięki antywojennej piosence pod nazwą Enola Gay z 1980 roku. Dzisiaj grupa uchodzi za pionierów synthpopu, ale pierwsze kroki grupy w branży muzycznej nie należały do najprostszych. Angie McCluskey z OMD mówi bardzo ciekawie, że po pewnym czasie panowie zdali sobie sprawę, że ich brzmienie zostało tak naprawdę stworzone przez napięcie między maszynami a ludźmi, architekturą a moralnością. Nigdy nie chcieli być imitatorami robotów i stąd jest w tej muzyce owszem sporo syntezatorów, ale dużo ludzkiej duszy. OMD, Radio Złote Przeboje.

0: Sailing on the Seven Seas i to wielki przebój OMD z 1991 roku. Wysłuchać radia Złote Przeboje, największych przebojów lat 80. i 90. Poniedziałkowe południe za 5 minut, a wtedy najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy.
1: Yes! It is not that funny.
2: That's fine.

0: Wiadomości z Warszawy.
1: Adrian Górny. Nowy odcinek drugiej linii metra będzie gotowy jeszcze w tym roku. Chodzi o 3 nowe stacje na Bemowie, Lazurową, Chrzanów i Karolin. Trwają prace wykończeniowe i jazdy testowe, mówi rzecznik firmy Gulermak, która wykonuje pracę, Bartosz Sawicki.
2: Jazdy, można powiedzieć, trwają w sposób nieprzerwany, w tą i z powrotem przez najbliższe tygodnie, testując różne systemy i łączność między nimi.
1: Wszystkie prace mają zostać zakończone na początku listopada. A pamiętacie początek lipca? Wtedy doszło do wypadku autobusu przy rondzie ze Słońców Syberyjskich, który wjechał do przejścia podziemnego. Prokuratura ma już opinię biegłego dotyczącą stanu technicznego pojazdu, tylko na razie nie ujawnia szczegółów. Cały czas także nikomu nie przedstawiono zarzutów. Miejskie zakłady autobusowe przekonują, że pojazd był sprawny i nie doszło do żadnej awarii. Awarii nie było też w przypadku zabytkowego Mercedesa z 1938 roku, który miał kolizję na ulicy Wspólnej. Auto wjechało w tył innego samochodu, który jechał przed nim i zahamował. Nikomu nic się nie stało, ale zabytkowy samochód czeka renowacja.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
1: Ładne, słoneczne w większości popołudnie przed nami i 20 stopni jeszcze maksymalnie na termometrach w Warszawie. Wiatr słaby, jakieś tam chmurki się mogą pojawiać. Widać ich więcej w prognozach na wieczór i noc i jutro o poranku też mogą być. Bez deszczu jednak cały czas. Nocą 12-13 stopni. Jutro, jak już chmury z poranka sobie pójdą, to raczej pogodnie i 21 w stolicy.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: Dzień dobry, witamy poniedziałkowe popołudnie. Gosia Kościelniak, a przywitamy je, jeśli chodzi o muzykę, Abbą i mam nadzieję, że będziemy sobie nad wszystkim, co dziś się wydarza w naszym życiu, mogli zaśpiewać Mamma Mia, a nawet powiedzieć. Zapraszam zaraz po Abbie, ukochany nasz Queen. Radio Złote Przyboje.

Świat padł na kolana w 1985 roku. Przed kim? Przed norweskim triem AHA. Album Hunting High and Low zachwycił fanów na całym świecie. Sprzedał się w oszałamiającym nakładzie przekraczającym 11 milionów płyt. Płyta Hunting High and Low jest najważniejszą pozycją w dyskografii grupy. Nieznana kapela z Norwegii podbija świat, krzyczały tytuły i to się na co dzień nie zdarzało. Grunt pod wielki sukces pierwszej płyty Norwegów wspaniale przygotował pierwszy singiel Take On Me, to był szał. Debiut dał AHA nominację do Grammy w 1986 roku w kategorii najlepszy debiutant. Radio Złote Przeboje, AHA.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Według badań ponad połowa Polaków pracuje w innym zawodzie niż ten wyuczony, ale powodów jest mnóstwo. A te nasze losy bywają filmowe. Opowiadaliście dzisiaj o tym, jak ktoś kształcił się na inżyniera matematyki finansowej, a teraz jest kurierem. Słuchaczka jest z wykształcenia kosmetyczką, a pracuje w kuchni szkolnej. Inna skończyła dziennikarstwo, a pracuje jako księgowa. Wiele ciekawych przykładów zmian życiowych i kierunków. Dziękuję za wszystkie zgłoszenia i witam naszą laureatkę dzisiejszą.
2: Cześć, witam, tu Gracjana. Skończyłam Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Pracowałam jako marketingowiec, jako PR-owiec. Pracowałam w radiu, pracowałam w banku, prowadziłam hotel i w połowie życia zaciągnęłam ręczny hamulec i wywróciłam wszystko do góry nogami. Leżąc na stole operacyjnym i czekając na operację serca, stwierdziłam, że ja chcę być z tej drugiej strony. Chcę zostać medykiem. I tak też zrobiłam. W tej chwili jestem elektroradiologiem i pracuję w kardiologii inwazyjnej właśnie przy operacjach serca. Jestem tym absolutnie zafascynowana i bardzo, bardzo szczęśliwa. Pozdrawiam.
1: Gracjano, imponująca historia poszukiwania i odnalezienia i spełnienia zawodowego. Pozdrawiam bardzo mocno Was wszystkich. Dla Ciebie, Gracjano, dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Dla wszystkich nas, Bananarama.

Ależ to porywa, ależ to porywa. Nigdy nie odcięli się od swojej tożsamości mimo ogromnego sukcesu komercyjnego. Nie odcięli się od społeczności Chicano, czyli Amerykanów pochodzenia meksykańskiego i od wschodniego Los Angeles. Zespół występuje nieprzerwanie od ponad 50 lat. Jubileusz świętowali w 2023 roku. Co wyjątkowe, na scenie przez ten cały czas grają w prawie identycznym składzie. To ich czyni, no już dawno temu ich uczyniło prawdziwą muzyczną rodziną. Radio Złote Przeboje, teraz Desiree i Live.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja.
2: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
3: Medyczny Nobel przyznany, rewolucyjne odkrycie neurobiologów. Biskup ewakuowany w asyście policji, gorąca noc w parafii pod Oświęcimiem. Afrykański drapieżnik postawił na nogi służby, szczęśliwy finał ucieczki egzotycznego kota na Mazurach. Ewelina Walczak. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To trzech naukowców: amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Disserot, niemiecki biofizyk Peter Hegemann i niemiecki fizjolog Georg Nagel.
4: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Disserot, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
5: And optogenetics.
3: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. W tym roku pula finansowa przypadająca na każdą kategorię wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion dolarów. Awantura w Grójcu pod Oświęcimiem. Biskup ewakuowany w asyście policji. 3000 wzburzonych parafian otoczyło wczoraj kościół, stojąc w obronie usuniętego proboszcza. Zamiast dialogu wywiązała się szarpanina.
6: Ma pan biskup serce? My, czy nie?
7: Myśmy są kościołem. My! Ludzie!
8: Tak jest, my to my sami my.
7: Naszym tatą.
6: On musi wrócić, nie ma innej opcji.
3: Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza, z którego wynika, że decyzja biskupa o odwołaniu proboszcza nie została zmieniona przez Watykan. Ksiądz miał zostać odwołany z urzędu z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. Parafianie twierdzą, że proboszcz stracił stanowisko, bo nie pobierał opłat za śluby i chrzty. Francuscy licealiści nie odpuszczają, od rana blokują wejścia do budynków, a lekcje odwołano w blisko 500 szkołach. Młodzież żąda pieniędzy na edukację i zapowiada czarny tydzień. W starciach z policją zatrzymano 5000 osób. Rannych są setki, a ponad 20 szkół zostało zniszczonych lub podpalonych. W tym tygodniu Sejm ma podjąć drugą próbę przyjęcia przepisów zakazujących reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu. Będzie to druga próba, bo pierwsza się nie powiodła. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu na wniosek PSL-u ustawa wypadła z harmonogramu obrad. Maciej Kluczka.
9: Koalicjanci nie kryli wtedy i zdziwienia, i oburzenia.
10: Okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
9: Mówiła Joanna Wicha, posłanka Lewicy z Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziś, jak zapewnią Robert Biedroń, doszło do porozumienia.
11: Ten projekt będzie głosowany. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie poparcie większości.
9: Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się we wtorek. Maciej Kluczko.
3: Szczęśliwy finał nietypowych poszukiwań na Mazurach. W Orzyszu odnalazł się serwal sawannowy, który w weekend uciekł z prywatnej posesji. Kot wabi się Gustaw. Przez kilkadziesiąt godzin szukała go policja. Pomoc okazała się jednak zbędna. Po nocnych spacerach egzotyczny zwierzak po prostu sam wrócił do domu. Jest cały i zdrowy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dzisiaj zachmurzenie małe lub umiarkowane i od 15 stopni nad morzem, przez 19 w Warszawie, Radomiu i Kielcach do 21 w Krakowie, Rzeszowie i Legnicy i dziś bez opadów. Słodkiego, miłego życia teraz będzie kombi nam życzyć. No i ja wam i wy sobie nawzajem też życzcie tego, bo mamy popołudnie poniedziałkowe.
12: Radio Złote Przeboje.
2: 3 minuty po 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: kupiec za pierwsze 100 zł w wygranej w konkursie Złote od Złotych. I dlaczego na to pytanie odpowiadacie na stronie złoteprzyboje.pl kreatywnie, jeśli chcecie dołączyć do zabawy Złote od Złotych. No a tak było dzisiaj.
1: Ostatnie pytanie, uwaga. Jak ma na imię polska piosenkarka Brodka?
2: Monika.
3: Monika, a ty się przedstawiłaś, czy ty odpowiedziałaś na pytanie?
2: Odpowiedziałam na pytanie.
3: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich. Brawa dla ciebie. No i oczywiście dorzucamy obiecany wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Tak właśnie to było dzisiaj rano, bo można wygrać właśnie nawet 1000 złotych. Zapraszamy na złoteprzeboje.pl, a teraz Seal.
4: Then the rainstorm came over me.

0: kształty promocji.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Dzień Borsuka, czyli patrona Wozu Bojowego Polskiej Piechoty.
3: Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Do szkoły chodzić nie lubił. Robert Chojnacki nie ukrywał tego w czasie rozmowy w studiu Radia Złote Przeboje.
1: Marnym uczniem. To była, wiesz, szkoła to była dla mnie cierpienie. Szkoła średnia, wiesz, ta techniczna.
0: A pozdrawiamy serdecznie całą kochaną kadrę naukową. Dla was również największe przeboje lat 80. i 90. na naszej antenie. Dzięki.

Dziewczyna Mike'a Oldfielda na imprezie towarzyskiej spotkała Maggie Reilly, której występy bardzo lubiła i była jej fanką, no i zasugerowała swojemu chłopakowi, żeby wziął ją na trasę koncertową. Tak się stało i tak powstał jeden z najbardziej wyjątkowych duetów w historii. Panowie, słuchajcie swoich dziewczyn i słuchajcie grupy UB40.

0: Tak w poniedziałek powinno być. Spokojnie, rytmicznie i człowiek muzycznie wybrał się na Jamajkę. Dokąd wybierze się człowiek? W wiadomościach o to pytam Ewelinę Walczak.
1: A można na przykład wybrać się do Poznania, by zobaczyć gigantyczną dynię, ale można też wybrać się na stację, bo są kolejne ceny. Ale o tym oczywiście więcej w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 15. Let's go.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
4: 5 października, poniedziałek. Słuchacie Radia Złote Przeboje, w którym pora na wiadomości. Ewelina Walczak.
5: Limity na stacjach. Ministerstwo Energii podaje ceny na wtorek. Rekordowa liczba połączeń i widmo opóźnień, zmiany na kolej od grudnia. 300 kg i 3 metry w obwodzie, mowa o gigantycznej dyni w Poznaniu. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Ministerstwo Energii ogłosiło limity, których nie mogą przekroczyć stacje. Litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 79 groszy. Za 98 zapłacimy do 7 zł i 66 groszy. Z kolei cena za litr diesla zatrzyma się maksymalnie na poziomie 7 zł i 82 groszy. 4 dni eksplozji w Świnoujściu. Wojskowi nurkowie neutralizują gigantyczne bomby lotnicze z czasów II wojny światowej. Pierwszy ładunek został już bezpiecznie zdetonowany. Niewybuchy znaleziono na dnie w miejscu budowy nowego portu. Akcja saperów potrwa do czwartku. We wschodnim centrum leczenia oparzeń w Łęcznej zmarł 25-latek, który w czerwcu został podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
6: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Mężczyzna napadł drugiego mężczyzny. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
5: 47-latek cały czas jest w areszcie. Od grudnia PKP Intercity zmienia rozkład jazdy. Na tory wyjedzie rekordowe 600 pociągów dziennie. Spółka pędzi po rekord i spodziewa się w tym roku obsłużyć niemal 100 milionów pasażerów, ale ma też złą wiadomość. Zimą ruszy potężny remont stacji Warszawa Wschodnia, co niestety może poważnie uderzyć w punktualność kursów w całej Polsce. Sezon dyniowy trwa w najlepsze. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wyhodowano nawet okaz, który ma około 300 kg i mierzy ponad 3 metry w obwodzie. Jak się uprawia taką dynię, mówi dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa.
7: To muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym musi mieć ciepło.
5: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg, a światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
8: Adrian Górny. Sprawdźmy, na jakie filmy można wybrać się na początku tego tygodnia do warszawskiego kina Helios. Dzisiaj o 18:00 kino Konesera i Róża. A poza tym Lalka, Zapomniana Wyspa, Verity, Coraz Większy Mrok, Resident Evil, W Sercu Dziczy czy Nie Patrz w Dół 2. A może ktoś z Was lubi pograć w planszówki? No to dzisiaj będzie kolejne spotkanie Wolskiej Grupy Planszówkowej od 16:45 do oporu, jak co poniedziałek, w Wolskiej Mozaice przy Wolskiej 46/48, wstęp wolny. Biblioteka przy ulicy Twardowskiego, Praga Północ, zaprasza na spotkanie podróżnicze. Dzisiaj o 17:00, wstęp wolny. Agnieszka Dzieniszewska opowie o Granadzie, krainie z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy. Będzie o pałacach, ogrodach, flamenko, no poczujemy ten hiszpański klimat.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
4: Chmur coraz więcej na niebie, ale na szczęście to nie są chmury deszczowe. 21 stopni w Szczecinie to najwyższa temperatura, najniższa 15 stopni w Suwałkach. Dlaczego zawód aktorki to straszny zawód dla kobiet? Weronika Rosati to właśnie między innymi wyjaśniała w Radiu Złote Przeboje Marzenie Rogalskiej. A co jeszcze powiedziała jej w sobotę? O tym o 15:30 będzie więcej. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

understanding. To miłe z ich strony, powiedział Billy Ocean pod adresem piłkarzy jednej z drużyn z irlandzkiej Premier League, która wykorzystuje przeboje artysty w czasie wychodzenia na boisko. Samych celnych strzałów na bramkę w tym tygodniu życzę wam z całego serca. Teraz Billy Ocean właśnie. No bo za chwilę już u nas Weronika Rosati. Co ciekawego powiedziała w sobotę Marzenie Rogalskiej? Usłyszycie w Radiu Złote Przeboje.

0: Nic nie jest zwykłe czy banalne w Radiu Złote Przeboje, ani Sade, ani goście Marzeny Rogalskiej. W sobotę wpadła do nas Weronika Rosati.
1: Nigdy nie dostałam roli Polki. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet. Ale też ja nie jestem typem aktorki, to cały świat filmowy i tak wie, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Zrobiłam Pitbulla i nikt się nie odczarował specjalnie, bo wszyscy myśleli, że taka jestem. Wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest olewam. Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ah, you're being Italian right now.
2: Naprawdę, tak.
3: Nie zapomniałaś ty język polski, prawda? Nie zapomniałaś.
1: I don't think so. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
0: Cała rozmowa Marzeny Rogalskiej z Weroniką Rosati do obejrzenia i odsłuchania na YouTubie Radia Złote Przeboje. Serdecznie polecam.

Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

Uwaga! Ten złoty przebój, czyli Susanna, był tak popularny, że śpiewali go w co najmniej kilkunastu wersjach w kilkunastu językach. U nas po polsku śpiewała go Maryla Rodowicz na przykład. No więc największe przeboje lat 80. i 90. na cały poniedziałek mam dla was.

0: Bronski Beat, Small Town Boy, tak brzmiał świat w roku 1984, jak brzmi, czym żyje w roku 2026, no to o tym będzie wam już mówić Ewelina Walczak. Co w wiadomościach o 16?
1: W wiadomościach o 16 powiemy m.in. o tym, że jest takie miasto w Polsce, które daje darmową kranówkę do obiadu.
0: Fiu, fiu, szczegóły za chwilę.

0: Tu Radio Złote Przeboje, jest poniedziałek, jest 5 października, jest z nami Ewelina Walczak. Pora na wiadomości.
1: Ulga dla kierowców, rząd mrozi ceny paliwa na stacjach. Polacy zmieniają podejście do dzieci, tak wynika z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Darmowa kranówka do obiadu w Poznaniu. Kierowcy mogą chwilowo nieco odetchnąć. Litr benzyny kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6 zł 73 grosze. Litr oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Zdaniem ekspertów ceny paliw na krajowym rynku w tym tygodniu powinny się ustabilizować, mówi analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
2: Ceny paliw zarówno na rynku światowym, jak i na rynku krajowym, który będzie odzwierciedleniem tych zmian, na chwilę obecną można oczekiwać stabilizacji.
1: Pakietem CPN nie jest objęty autogaz. Coraz więcej dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci, wynika z raportu badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dzisiaj w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
3: W 2005 roku 35% Polaków mówiło: sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65%.
1: Kampania potrwa do 19 listopada. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił datę przedterminowych wyborów do parlamentu. Do głosowania ma dojść 29 listopada. Decyzja zapadła w związku z masowymi protestami w obronie praw najemców i trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, ale teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
4: Będą mogli Państwo zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym: tak, tu napijesz się kranówki.
1: Przypomnijmy, na początku tego roku pojawił się projekt ustawy nakładający na lokale gastronomiczne obowiązek podawania darmowej kranówki. Pomysł jednak upadł po głośnym sprzeciwie restauratorów. Podwodne parasole ratunkiem dla raf kolorowych. Amerykańscy naukowcy przetestowali nietypowy sposób ochrony oceanów przed falami upałów. Nad wrażliwymi koralowcami u wybrzeży Florydy zastosowali specjalne baldachimy. Zacienione rzadziej blakną, a nawet odzyskują swój naturalny kolor.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
6: Adrian Górny. Dzisiaj w urzędzie dzielnicy Bielany będzie spotkanie z Sebastianem Staszewskim, autorem książki Lewandowski Prawdziwy. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny, tylko liczba miejsc ograniczona. A przypomnę, że dzisiaj akurat bez Lewandowskiego gramy z Bośnią i Hercegowiną. Dzisiaj o 19 w Nowym Teatrze przy Madalińskiego będzie spotkanie z Agnieszką Dałkszą. To autorka książki Niedaleko pada granat od jabłoni, opowiadającej o matce, która kiedyś oddała swoją córkę do adopcji. Wstęp wolny. W Domu Kultury Miś przy ulicy Zagłoby będzie dzisiaj wernisaż wystawy malarstwa Pawła Kowala Zachody Słońca, cykl drugi. O godzinie 19 i tu także wstęp wolny. W pracach autora dominuje pejzaż i tematyka kwiatów.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: W Suwałkach tylko 14 stopni to najniższa temperatura, te najwyższe na zachodzie od Szczecina przez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Wrocław aż po Opole, 20 stopni na termometrach. Pleśń na żywności. Dlaczego nie wystarczy jej odciąć i o tym, że nawet gotowanie nie niszczy toksyn pleśni? Powiem wam o 16.30. Nie warto ryzykować zdrowiem. Warto zostać ze mną. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Całymi dniami siedziała zamknięta w sypialni, paląc krak, nawet się nie myła, a podczas transów narkotycznych okaleczała się, mówiąc potem, że zaatakował ją diabeł. To o Whitney Houston, o której zdecydowała się opowiedzieć Tina Brown, siostra Bobby'ego Browna w 2006 roku. Jej relacja została opublikowana przez amerykański National Enquirer. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz, uwaga, ważna informacja. Żywność nawet pozornie tylko trochę spleśniała powinna bezwzględnie trafić do kosza. Dlaczego?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Wysoka temperatura nic nie da. Mykotoksyny nie ulegają rozkładowi pod wpływem ciepła. Widoczna na powierzchni pleśń to tylko wierzchołek problemu. Pod nią kryje się niewidzialna sieć włókien, która wrasta głęboko w jedzenie. Zwłaszcza w produktach spożywczych o wyższej zawartości wody, takich jak marmolady, dżemy, jogurty czy owoce miękkie, mykotoksyny szybko przenikają przez całą objętość. Twierdzenie, że wystarczy zdjąć powierzchnię albo wyrzucić z opakowania tylko jedną spleśniałą malinę albo jagodę, jest niebezpieczne. Toksyny i mikroskopijne włókna już dawno przeniknęły do otaczających owoców. Długotrwały wpływ tej substancji na organizm człowieka, nawet w bardzo małych dawkach, wiąże się z przewlekłym uszkodzeniem wątroby oraz znacznie zwiększonym ryzykiem rozwoju złośliwego nowotworu tego narządu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Babie lato zaserwowało nam świetny dzień, ale wieczorem aura zmieni front. W nocy południe z czystym niebem, za to w centrum i na północy przybędzie chmur i wiatru. Kierowcy, najważniejsze, zdejmujemy nogę z gazu, bo dla północnej, zachodniej i centralnej Polski wydano alerty przed gęstą mgłą. I pamiętajcie, ruszył remont trasy S5 pod Poznaniem. Robią się tam spore zatory.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

Bóg jeden wie, czy album kiedyś ujrzy światło dzienne, ale muszę to powiedzieć, to absolutny hit, to list miłosny do jej dzieci i świata, napisał producent David Holmes o praktycznie ukończonym albumie Sinead O'Connor pod tytułem No Veteran Dies Alone. Czy album zostanie wydany kiedykolwiek, nie wiadomo, tymczasem OND w Radiu Złote Przeboje gram wam na pewno.

0: So in love, deklarują panowie z grupy OMD w Radiu Złote Przeboje, w którym będziemy was namawiać do tego, żebyście jeszcze z nami zostali, nawet jeśli kończycie pracę, bo punktualnie o 17 wiadomości, a w nich...
1: Każdy z nas wie, że ruch to zdrowie i że powinniśmy się dużo ruszać, ale dlaczego dzieci powinny się jeszcze więcej ruszać? No to już o godzinie 17.
0: No tak, zostańcie z nami, Ewelina Walczak będzie mieć dla was wiadomości.

0: Słuchacie nas w poniedziałek, jest 5 października. Najwyższa pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ewelina Walczak.
1: Finał ulicowej katastrofy w Warszawie, kierowca z dozorem policyjnym. Rząd wypowiada wojnę podrasowanym hulajnogom elektrycznym. W tych wiadomościach powiemy też, jak codzienny ruch zmienia dziecięcy mózg. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po głośnym lipcowym wypadku w Warszawie na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Czesław Eś najpierw zderzył się z tramwajem, potem staranował kilka aut, by ostatecznie wjechać do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznaje się do winy, został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczania kraju. 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez Francję fale protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwołały lub częściowo zawiesiły zajęcia w 500 placówkach. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
2: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. W okolicach szkół wybuchają zamieszki, a służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmu. Sami uczniowie przygotowują się do zapowiadanej na jutro kulminacji protestów.
1: Po śmierci 28-letniej pracowniczki rosyjskiego instytutu badającego tę chorobę kwarantanną objęto już kilka szpitali w obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Światowe służby czekają na szczegółowe informacje, bo Rosjanie na razie mówią o zapaleniu płuc. Media społecznościowe zostały opanowane przez nowy trend i tak zwanych kurnikarzy. Nastolatkowie popisują się jeżdżąc na hulajnogach, ale nie takich zwykłych, a osiągających prędkość jak motocykle, a nawet samochody.
3: Na hulajnodze elektrycznej przy upadku nie jesteśmy chronieni karoserią, nie jesteśmy chronieni poduszkami powietrznymi, więc prędkość powyżej 20 km na godzinę może skutkować ciężkim uszczerbkiem.
1: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie, czy sprowadzony do Polski pojazd może legalnie jeździć po drogach. Zwykły spacer chroni psychikę nastolatków. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że im więcej kroków dziennie robią dzieci, tym rzadziej zmagają się z lękiem i obniżonym nastrojem. Codzienny ruch dosłownie zmienia ich mózg, ułatwiając regulację emocji.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice. 20 stopni na termometrach to najwyższe temperatury, te najniższe w Suwałkach i w Białymstoku. 14-15 stopni. Chmur coraz więcej, ale to nie są chmury deszczowe.

Może i odeszła z American Idol, ale zabrała się za swój nowy program taneczny dla CBS Live to Dance. To Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje, w którym jeśli macie już poniedziałku po uszy, to za moment Patrycja Kosiarkiewicz, a ja szybko jeszcze przed nią przypominam, że jeśli chcecie bilety na koncert Kombi wygrać jeszcze dzisiaj, to ze mną zostańcie.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Było tak miło, przyjemnie ciepło, a przed nami chłodna noc do 2 stopni, na południu po 12 nad morzem. Uwaga też na gęste mgły, które mają pojawić się w szczególności w południowej połowie kraju. A nogę gdzie zdejmujemy? Na pewno pod Poznaniem, bo na remontowanej trasie S5 na 9 km jedziemy jedną nitką w obu kierunkach i tworzą się tam spore zatory.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

Always the Sun i zespół The Stranglers, czyli zespół, który swoją karierę zaczynał w zadymionych pubach w Wielkiej Brytanii, grając ponurą muzykę rockową. No, puby były zadymione, ponieważ to były jeszcze lata 70. Tymczasem w latach 70. tuż po The Stranglers na naszej scenie pojawił się zespół Kombi, jeszcze pisane przez jedno i. Zespół, w którym przygodę zaczynali Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński, na których koncert gorąco was zapraszam. Królowie życia, czyli 50 lat na scenie. To jest nie do uwierzenia, prawda? Jak owe początki kariery wyglądały, o tym porozmawiamy już za kilka minut. A w sprawie biletów do Gdańska zapraszam was niezmiennie na złoteprzeboje.pl. Czeka tam na was zadanie pod tytułem: z czym kojarzą wam się królowie życia? W 5 słowach.

0: Lutrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Phil Collins, który pamiętam kiedyś w jednym z wywiadów odpowiadał na niełatwe pytanie dziennikarza. Co by było, gdyby kariera muzyczna nie potoczyła się tak, jak sobie to Phil Collins wykombinował? Kim mógłby być? Na to pytanie Phil Collins odpowiedział, że mógłby być na przykład zawodowym piłkarzem, a dokładnie bramkarzem. No, może, ja tego nie widzę za bardzo, ale skoro już o sprawach związanych z początkami karier, no to wyobraźcie sobie, że Grzegorz Skawiński, na którego koncert was dzisiaj gorąco zapraszam, no też nie od razu pomyślał o muzyce.
1: Oj, miałem różne pomysły. Muzyka była zawsze obecna w moim życiu i gdzieś tam bardzo chciałem być muzykiem, ale równie silną pasją było malowanie i to nie malarstwo ścienne, że tak powiem, tylko miałem nawet w pewnym momencie pewien dylemat, czy iść gdzieś tam bardziej w kierunku plastyki, czy może jednak muzyki. Ale muzyka wygrała i nie żałuję tego.
0: No i tak minęło 50 lat. Królowie życia, czyli 50 lat na scenie. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. W tym tygodniu zapraszamy się do Gdańska. Po godzinie 19 wręczę komuś bilety. No a na razie zapraszam na nasze strony internetowe. Czeka tam na was zadanie. Tu Radio Złote Przeboje, poniedziałkowa cała muzyka. Za chwilę Dżemelia, Kasia Kowalska. No a teraz obiecany Phil Collins.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: To na pewno jeszcze w tej godzinie ktoś dowie się, że idzie na koncert zespołu Kombi Królowie Życia, 50 lat na scenie, Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. To niebawem, teraz czas na wiadomości sportowe.
2: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozawski, zapraszam. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o dwie piłki od odpadnięcia. Mecz z Donną Vekic trwał aż 2 godziny i 40 minut i zakończył się wynikiem 4-6, 7-6, 6-2. O ćwierćfinał Świątek zagra z Iwą Jowicz.
2: Pogoda.
4: Jutro na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, 22 na południu. Sporo słońca, choć rano na południu mogą pojawić się mgły. Tak będzie jutro, w nocy najładniej będzie na południu, tu bezchmurnie, nieco więcej chmur w centrum i na północy, ale nie powinno padać. Od 5 stopni w okolicach Tarnowa i Rzeszowa, 8 na przeważającym obszarze, 11 nad samym morzem. Zaglądałem też do prognoz na cały tydzień, no i wygląda na to, że w okolicach czwartku pogoda zacznie nam się delikatnie psuć. No może psuć to za duże słowo, kaprysić, o, tak będzie zdecydowanie lepiej. A skoro już o pogodzie mowa, no to teraz pojawią się cztery pory roku. Dla niepoznaki utwór będzie zatytułowany Wiosna. Ach, to ty.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Odrzuć na parę chwil.

Cześć, to jest fantastyczny Dire Straits i Money for Nothing w Radiu Złote Przeboje. Dlaczego to jest tak doskonały utwór? No może dlatego, że trochę pomagał wokalnie w tym utworze Sting, co dla wielu, jak się okazuje, jest zaskoczeniem. Sting 2 października obchodził kolejne urodziny, no ale pamiętam kiedyś w jednym z wywiadów zadano mu pytanie, czy myśli powoli o muzycznej emeryturze. 75 lat. Sting odparł tak, cytuję, lubię pracować, czy mógłbym przejść na emeryturę? Nie jestem pewien, czy potrafię to zrobić. Nie rozwinąłem w sobie tej umiejętności, żeby po prostu siedzieć i nic nie robić. No, tak swoją drogą to podejrzewam, że podobnie ma większość muzyków, choćby zespół Scorpions. Na emeryturę przechodzili kilka razy i zawsze z tej emerytury wracali z podkulonym ogonem. Sophie B. Hawkins teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę zajrzymy na najsłynniejszą płytę świata.

0: Najsłynniejsza płyta świata, czyli album Thriller. 100 milionów egzemplarzy sprzedanych płyt. No, teraz to pewnie zdecydowanie więcej. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Po 20 nasza radiowa strefa gości. Dzisiaj pojawi się dobry duch polskiego show biznesu. No bo gdyby nie on, Urszula pewnie nie wydałaby albumu Biała Droga. Marek Kościkiewicz, czyli artysta wszechstronny, jeden z autorów sukcesu zespołu Demono, ale pisze też dla innych artystów. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że utwór Demony Wojny jest również jego autorstwa. Kawałek, w którym możemy usłyszeć i zobaczyć Krzysztofa Cugowskiego, no i jak się okazuje, z jego pojawieniem się w tym utworze były niemałe problemy. Ale zostały rozwiązane.
1: Było bardzo ciężko wtedy go złapać, bo był bardzo zajęty i to ciekawa historia, bo kiedy miał chwilę czasu, akurat okazało się, że uczestniczy w jakimś programie telewizyjnym i wręcz widać to było w czasie transmisji, że wychodzi ze studia, przyjechał do studia na Bemowo, gdzie nagrywaliśmy, a potem wrócił z powrotem i pokazał się znowu w programie. Także ten czas, kiedy go nie było na antenie telewizyjnej, to był czas, w którym on bardzo szybko i sprawnie zaśpiewał w studio tę piosenkę.
0: Więcej takich historii na pewno pojawi się dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To po 20. Marek Kościkiewicz.

To jest chyba koronny dowód na to, że świat muzyki i świat filmu od zawsze żyły ze sobą w pełnej zgodzie. Irene Cara to był Oscar w roku 1980. Przypominam, moi drodzy, o biletach. Dzisiaj zapraszamy się do Gdańska. 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Koncert Królowie Życia. To są ostatnie chwile, żeby pojawić się na naszych stronach internetowych. Tam czeka na Was zadanie.

0: Sen się spełni, zespół Kombi. No, można chyba powiedzieć, że sen się spełnił, bo 50 lat na scenie, no to nieczęsto się zdarza. Taki koncert, no to raz na pół wieku. W Gdańsku będzie można usłyszeć i zobaczyć Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego, koncert Królowie Życia. No i na ten koncert już za chwilę będę wręczał bilety. Ale jak się okazuje, panowie znają się nieco dłużej niż 50 lat, poznali się jeszcze w szkole.
1: Graliśmy od pierwszej klasy ogólniaka. Był to 68 chyba rok. Spotkaliśmy się 1 września. Przypadkowo dogadaliśmy się, że interesuje nas jakaś tam muzyka, te same rzeczy. No i zaczęliśmy knuć.
0: I oby jak najdłużej knuli. Chris DeBorg teraz w Radiu Złote Przeboje. No a za chwilę bilety na Kombi.

0: To Bonnie Tyler w Radiu Złote Przyboje, no niestety od pewnego czasu wielka nieobecna. Dobrze, teraz już to, na co wszyscy czekamy, czyli bilety na koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowi Życia. 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Na Złote Przyboje.pl czeka na Was zadanie pod tytułem Z czym kojarzą Wam się Królowie Życia w 5 słowach? No i jest ze mną Dorota. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Czy Dorota jest fanką kombi od zawsze, czy od niedawna?
1: Od zawsze.
0: Ale od 50 lat, czy...
1: Nie no, kapkę mniej. Kapkę mniej.
0: No, bez przesady. Dorota, czy ty pamiętasz, co napisałaś, czy przypomnieć?
1: Proszę przypomnieć, bo jestem w takich emocjach, że co drugie słowo.
0: Co drugie słowo.
1: Pamiętam.
0: Klasa, ponadczasowi, wczoraj, dziś, jutro.
1: Tak, zgadza się. Moje.
0: To co, widzimy się przed sceną?
1: Tak, oczywiście. Super, dziękuję.
0: No, ja myślę. No to słuchaj, pozdrawiam gorąco w takim razie.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję. Ślicznie.
0: Ale fantastycznych Waszych propozycji w temacie skojarzeń jest zdecydowanie więcej. Z czym kojarzą się Królowie Życia w 5 słowach? Tym razem witam Jarosława. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Tak mi się wydaje, że Jarosław to jest fanem kombi od zawsze.
2: No i wielu innych jeszcze, ale też również jak najbardziej.
0: Bo napisałeś tak, młodzieńcze lata na weselu do rana.
2: Tak, bo w zasadzie pamiętam bardziej od takich małych lat, gdzie jeszcze rodziców widziałem, jak bawią się przy tych piosenkach.
0: Czyli co, to może być 50 lat, odkąd jesteś fanem kombi?
2: O nie, nie, nie mam. Mam 33 lata.
0: No dobrze, troszkę mniej. Nie wiem, czy do rana, ale będziesz się bawił w Gdańsku na koncercie zespołu kombi w takim razie. Co ty na to?
2: Świetna wiadomość, naprawdę. Zaskoczenie.
0: To słuchaj, to widzimy się w takim razie przed sceną.
2: Dziękuję bardzo.
0: A kolejne bilety na pewno pojawią się już jutro w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.

To zespół Fine Young Animals w programie Cała Muzyka. Powoli zbliża nam się strefa gości. Po 20:00 artysta bardzo niezwykły. Pisze dla siebie, ale pisze też i dla innych. Marek Kościkiewicz, jakiego nie znaliście w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To już za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Dzień Borsuka, czyli patrona Wozu Bojowego Polskiej Piechoty. Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
3: Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce artysta, bez którego pomocy swoich płyt nie nagrałyby na przykład Kaja albo Urszula. Dobry duch polskiego show biznesu, czyli Marek Kościkiewicz, jakiego nie znaliście. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To już za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Z pewnością, jeżeli chodzi o show biznes, czy to polski, czy światowy, jedno słowo jest nadużywane od pokoleń. Słowo legenda. Ale w tym przypadku akurat pasuje idealnie, no bo przecież gdyby nie on, polska muzyka wyglądałaby zdecydowanie inaczej. I nie chodzi tylko i wyłącznie o zespół Demono, a o wiele płyt innych artystów, za których sukcesem stoi właśnie on, Marek Kościkiewicz.
2: Za

0: tak.
1: Lista muzycznych sukcesów jest bardzo długa. Wystarczy wspomnieć Demono, ale też współpracę z innymi artystami. Nie wiem, czy wiecie, że jedna z płyt Urszuli nigdy by nie powstała, gdyby nie właśnie Marek Kościkiewicz. Ta historia na pewno dzisiaj pojawi się w pewnego razu w muzyce, ale początek to oczywiście zespół Mono. Zespół założony przez Marka Kościkiewicza, basistę Piotra Kubiaczyka i perkusistę Dariusza Krupicza. Niedługo później do zespołu, który zmienia nazwę na Demono, dołącza m.in. Robert Chojnacki i Andrzej Krzywy. I tak oto w 1989 roku historia polskiej muzyki zaczyna pisać się na nowo. Czy Marek Kościkiewicz ma intuicję, która podpowiada mu, co może stać się hitem, a co niekoniecznie?
2: Często z 5-6 piosenek tylko ta jedna ma szansę na to, żeby się przebić i często nie wiemy, która będzie tym właśnie hitem, ale na sukces składa się bardzo wiele rzeczy, bo to jest oczywiście piosenka, to jest tekst, na który zwracam uwagę, i tekst jest bardzo istotny. Ale ważna też jest osobowość wykonawcy, to kim jest, jak to sprzedaje, w jaki sposób komunikuje się z publicznością. No więc to jest bardzo wiele elementów, na które się składa sukces. I myślę, że to jest też nie tylko intuicja, ale doświadczenie wielu lat pracy w tej branży.

0: się spełni.
1: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz. Rozpiętość i różnorodność repertuaru, który stworzył, jest przeogromna. Od muzyki zespołu Blok 27, ale Marek Kościkiewicz napisał też piosenkę dla Dody czy Patrycji Markowskiej. Czy pisząc, czy tworząc, Marek Kościkiewicz ma przed oczyma wokalistę lub wokalistkę, która potem będzie tę piosenkę śpiewać? Czy Marek Kościkiewicz próbuje wejść w skórę przyszłego wykonawcy?
2: Raczej tak, dlatego że to jest jednak takie adresowanie czy dedykowanie piosenki jest, ma sens. Oczywiście zdarzają się przypadki, że jest piosenka, która leży gdzieś w szufladzie i przyjeżdża czy artysta, który szuka czegoś dla siebie i okazuje się, że w tej szufladzie są rzeczy, które dzięki temu mogą ujrzeć światło dzienne. Ale fajnie i ciekawie jest pisać dla kogoś, kiedy zna się tą osobę, kiedy można też pod kątem głosu, pod kątem możliwości, pod kątem jakiegoś wyrazu wokalu piosenkę odpowiednio napisać. Jeśli chodzi o piosenki na przykład dla Dody, to była piosenka, która była dla niej adresowana i też nie obyło się bez jakiegoś ciekawego tutaj scenariusza, bo ja tą piosenkę napisałem dla niej i to nawet chyba na wyjeździe. Jeden z moich kolegów realizował jej płytę i zapytał mnie, czy czegoś bym dla niej nie zrobił. I ja złapałem bardzo szybko temat, zrobiłem tą piosenkę, wysłałem ją i potem była długa cisza, nic się nie działo. I Doda przyjechała do mnie do studia i spytała się, czy jestem autorem Szczęśliwego Nowego Jorku. Ja powiedziałem, że tak. To spytała się, czy ja mogłem dla niej coś napisać. Ja mówię, ale ja już dla ciebie napisałem, wysłałem ci coś. A ona powiedziała, że nie pamięta. Okazało się, że ta piosenka do niej nie dotarła. Kiedy ją puściłem, to okazało się, że natychmiast podchwyciła ten temat. Zaproponowała tylko, że napisze własny tekst. Ja się oczywiście zgodziłem na to, bo uważam, że jeżeli wokalista czy artysta może śpiewać swój tekst, to brzmi to wiarygodniej i prawdziwiej. No i tak powstała ta piosenka. Trafiła na reedycję płyty i tą płytę rzeczywiście promowała już w drugim wydaniu.

0: A skoro już przywołaliśmy tytuł Szczęśliwego Nowego Jorku, to z tą piosenką też wiąże się bardzo niezwykła historia. Historia, którą opowiedział nam Artur Gadowski.
1: To jest w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat, pamiętam wtedy. Wiesz, nigdy nie znalazła uznania, a wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i właśnie, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiadał, wiesz, tam mniej więcej i poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. Wiesz? No i następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Takich ulubionych piosenek Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie zdecydowanie więcej. O niektórych z nich nawet nie wiedzieliśmy, że są jego autorstwa. Nasze spotkanie z Markiem Kościkiewiczem jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce człowiek, bez którego polski show biznes wyglądałby zupełnie inaczej. Wystarczy wspomnieć Demono, ale przecież Marek Kościkiewicz tworzył i tworzy również dla innych artystów.

0: Pewnie niewiele osób pamięta, że Marek Kościkiewicz udzielał się w zespole Gawenda i jako nastolatek, a była to połowa lat 70., odwiedził Stany Zjednoczone, Kanadę, Szwecję, Rosję, Danię czy też Jugosławię, czyli zwiedził tyle krajów, ile pewnie większość z nas w czasie całego swojego życia nie odwiedzi. Czy zgodnie z przysłowiem podróże kształcą?
1: Oj, tak. To był dla nas niezwykły czas i olbrzymie doświadczenie. Byliśmy wtedy, przypominam, w czasach PRL-u, w których naprawdę raz, że bardzo ciężko było wyjechać za granicę. Tutaj świat był bardziej szary, bardziej taki monochromatyczny, a już wyjazd na przykład do Danii, do Kopenhagi robił niezwykłe wrażenie. Co prawda jest to kraj bardzo kameralny, ale niezwykle piękny. Potem Stany Zjednoczone, czyli no już marzenie właściwie każdego, kto się interesuje filmem, kto się interesuje muzyką. Ja byłem zawsze od dziecka fanem muzyki, nagrywałem sobie listę przebojów, robiłem kompilacje na taśmie magnetofonowej, potem byłem prawie w każdym tygodniu na giełdzie muzycznej i oglądałem, jak nie miałem pieniędzy, to oglądałem przynajmniej nowe płyty, które wychodziły, jak miałem okazję, to się wymieniałem ze starych na nowe i jak dostałem jakieś od rodziców zaskórniaki, to przeznaczałem je od razu na zakup nowej płyty. I te Stany nagle, w których mogłem wejść do sklepu Virgin Store pełnym wszystkich najlepszych tytułów muzycznych. Pamiętam do dziś nie tylko okładki tych płyt winylowych, ale też zapach farby drukarskiej, którą były pokryte. Był to rzeczywiście wspaniały czas dla młodego człowieka i dla naszej grupy przyjaciół. Bo Gawenda była takim bardzo fajnym, rodzinnym miejscem i zwiedzaliśmy razem świat, często nie zdając sobie sprawy, że byliśmy wykorzystywani jako młodzież w takim propagandowym charakterze. Pokazywana była ta młodzież jako młodzież, która jest w pełni dumna i szczęśliwa z tego, w jakim żyje kraju. Realia były rzeczywiście zupełnie inne. W podobnej sytuacji byli sportowcy czy aktorzy, którzy wyjeżdżali do pracy na zachód. No ale niemniej był to czas bardzo, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. No i jeszcze jedno kolejne doświadczenie. Te kilka lat, które spędziłem w Gawędzie, no zdecydowanie miały wpływ na moje zainteresowania muzyczne, w ogóle na patrzenie na sztukę, na pracę artysty, na pracę ludzi, którzy związani są z produkcją, z obsługą sceny. Występowaliśmy naprawdę w największych salach koncertowych na świecie. Byliśmy oczywiście też graliśmy dla bardziej kameralnie dla Polonii. Graliśmy w Danii, mieliśmy masę koncertów w domach starców, w domach opieki, czyli to były jeszcze inne doświadczenia. I to wszystko razem na pewno zbudowało jakąś taką potrzebę kontynuacji tego w postaci właśnie uczestniczenia w życiu muzycznym. Potem okazało się, że na tych samych scenach wystąpiłem z zespołem Demono, więc już miałem jakieś doświadczenie i byłem z tego bardzo dumny.
0: A tak swoją drogą, no to być może kariera z zespołem Demono mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby nie oszałamiający sukces pierwszej płyty. Zdarzyło się wtedy coś, co obecnie już się nie zdarza. Piosenka Kochać Inaczej spędziła na liście przebojów ponad rok.
1: Tak. To była nasza pierwsza taka piosenka, która zrobiła nam naprawdę wejście na już ten profesjonalny rynek muzyczny. Zaczęły się koncerty. I ja dopiero zaczynałem uczyć się pisać teksty, kiedy rozpoczęliśmy naszą karierę. To była pierwsza płyta. Pisałem wszystkie teksty na nią. I ten, pamiętam, powstał w Szklarskiej Porębie. No dużo przeżyć, które miały miejsce, dały mi jakiś taki sygnał, żeby tak od serca o nich napisać. I w tej piosence wydaje mi się, że uchwyciłem całe sedno takiego związku, może nie całe, ale dużą część tego, co się dzieje w związku, czym jest uczucie, jakie trzeba pielęgnować i po prostu jak razem żyć. No i powstała piosenka, która przez rok utrzymywała się na najwyższych pozycjach listy przebojów.
2: Wysoko kieruje się, lecz nagle możesz zacząć spadać w dół.
0: Marek Kościkiewicz. Kilkadziesiąt lat na scenie, niezliczona ilość przebojów na koncie. Czy Marek Kościkiewicz po wszystkich tych latach czuje się artystą spełnionym?
1: Ja myślę, że żaden artysta nie jest spełniony do końca, bo cały czas są nowe projekty, nowe wyzwania i można by było powiedzieć sobie, a już tyle się wydarzyło i że można sobie usiąść i dać spokój, ale tak jak pewnie sam widzisz, jest cała masa artystów, którzy naprawdę już są tak zaspokojeni finansowo i mają takie sukcesy, a jednak działają, a jednak grają. I to jest kwestia jakiejś potrzeby, to jest taki element życia, którego się nie można pozbyć i to nas niesie, to nam daje satysfakcję. Często jest to zmaganie, które jest naprawdę trudne i patrząc nawet na moją taką działalność plastyczną, no to czasami niektóre projekty powstawały rzeczywiście w mękach. Teraz też czasami piosenka zdarza się, że powstaje przez w ciągu, nie wiem, jednego dnia, a niektóre są tworzone naprawdę bardzo długo i czasami i tygodnie dopracowuje się każdy szczegół, poprawia się jakieś elementy tekstu, czasami trzeba nagrać wokal jeszcze raz. Naprawdę różnie to bywa, ale zawsze jest to olbrzymie wyzwanie, olbrzymia satysfakcja, kiedy to powstaje. Zdarza się, że już kiedy jest za późno, chciałoby się coś poprawić. Mam takie kilka przykładów, gdzie uważam, że mógłbym zastąpić jedno słowo innym, ale już jest za późno. Piosenka już jest od dawna gdzieś na antenach, więc już nawet nie wolno tego robić.
0: Marek Kościkiewicz. Nasze spotkanie pewnego razu w muzyce jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Marka Kościgiewicza. Jeszcze jako nastolatek udzielał się w zespole Gawenda, z którym, jak słyszeliśmy już dzisiaj, zwiedził kilkanaście krajów. Sukces odniesiony z zespołem Demono, no ale przecież od wielu lat Marek Kościgiewicz tworzy także dla innych artystów.
2: Zasypiasz w otchłani jak ze snu.
1: Marek Kościgiewicz, czy pisanie po tylu latach jest łatwiejsze czy trudniejsze?
3: Sam proces tworzenia piosenki jest taki sam. Wszystko zaczyna się w głowie, w sercu. Te pomysły potem zapisujemy. Jeśli chodzi o teksty, to wynikają one z obserwacji świata, z jakiejś refleksji na jego temat. Zmieniła się na pewno sama technologia przygotowywania utworu, bo dzisiaj już nie jest to tylko jakaś prymka na gitarze czy właśnie jakiś wokal zaśpiewany z gitarą, ale często są to już takie wstępne produkcje, gdzie ilość instrumentów, tempo, beat perkusji są na tyle bliskie oryginałowi, że można powiedzieć, że jest to praca już taka bardziej, którą wykonuje aranżer. Dla mnie różnica pojawiła się też wtedy, kiedy zacząłem pisać dla innych artystów. Początkowo były to piosenki dla Demono i właściwie można powiedzieć, że takie piosenki, które ja chciałbym śpiewać. Piosenki, które były moje i opowiadały o moim życiu, o moich historiach. Ale kiedy dostałem pierwsze zamówienia na piosenki dla innych, wtedy trzeba było troszeczkę podejść do tematu inaczej. Artysta określał też styl, w jakim chce, żeby piosenka była stworzona. Dlatego cały czas jestem na bieżąco, jeśli chodzi o mody muzyczne, o tendencje, o kierunki. Cały czas coś nowego w muzyce się dzieje i warto o tym pamiętać, szczególnie kiedy przychodzący do mnie wokalista jakby zakłada, że chce mieć utwór radiowy, chce mieć utwór hitowy i chce tym utworem zawojować świat. Czasami się udaje, czasami nie. W dużej mierze zależy też ode mnie, ale też od niego, w jaki sposób on te emocje w tej piosence przekaże. Dzisiaj, kiedy pracuję z młodymi ludźmi, z młodymi artystami, myślę, że trochę ich tak nastawiam na to, że to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe, że muszą rzeczywiście się bardzo mocno skoncentrować i skupić na swojej pracy, która może nie przynieść sukcesu, która może być takim wyzwaniem, które jest nie do osiągnięcia. A brak tej świadomości pozwala po prostu przeżywać to jako przygodę, jako zabawę. I to może jest ta różnica. Poziom cały czas jest coraz wyższy, coraz lepsza produkcja, coraz ciekawsze nagrania, coraz ciekawsze rzeczy. Dlatego też między innymi cały czas też się czegoś uczę i mam w sobie dużo pokory i doceniam to, co robią inni i traktuję ich to bardziej jako inspirację, a nie konkurencję.
1: Marek Kościgiewicz, patrząc na różnorodność materiału, który stworzył, czy to z zespołem Demono, czy dla innych artystów, trudno nie odnieść wrażenia, że jest twórcą niezwykle utalentowanym i co chyba najważniejsze, tworzącym kompozycje ponadczasowe, takie jak choćby Demony wojny.

0: Jak się okazuje, ta kompozycja to kolejny utwór z bardzo niezwykłą historią.
1: Ta piosenka była takim jednym z etapów pracy nad muzyką do innych filmów i po sukcesie Szczęśliwego Nowego Jorku dostałem taką propozycję, żeby zrobić piosenkę, która w ten sam sposób będzie mogła promować film, czyli że jest szansa, że trafi do stacji radiowych albo że będzie kojarzona bardzo z filmem, ale jako piosenka, a nie muzyka czysto filmowa. I ja lubię robić takie projekty, dlatego że po pierwsze one mają już konkretny temat. Można tutaj troszeczkę sobie podziałać wyobraźnią. Ja kocham kino, lubię filmy, jestem kinomaniakiem, dlatego muzyka jest dla mnie filmowa też bardzo istotną częścią sukcesu takiego widowiska. Stąd, kiedy dostałem taką propozycję, chciałem zrobić coś w miarę nowoczesnego. Chciałem wykorzystać też trochę inne instrumenty i stąd pojawiający się taki bas elektroniczny na wstępie. Z tego, co pamiętam, to chyba rozmawialiśmy właśnie na temat tego, kto by mógł tą piosenkę zaśpiewać i razem z reżyserem, producentami filmu padło na Krzysztofa Cugowskiego. Ja pamiętam, że było bardzo ciężko wtedy go złapać, bo był bardzo zajęty i to ciekawa historia, bo kiedy miał chwilę czasu, akurat okazało się, że uczestniczy w jakimś programie telewizyjnym i wręcz widać to było w czasie transmisji, że wychodzi ze studia. Przyjechał do studia na Bemowo, gdzie nagrywaliśmy, a potem wrócił z powrotem i pokazał się znowu w programie. Także ten czas, kiedy go nie było na antenie telewizyjnej, to był czas, w którym on bardzo szybko i sprawnie zaśpiewał w studio tę piosenkę.
0: I tak, jak się okazuje, powstają czasami rzeczy ponadczasowe. Jak Marek Kościkiewicz po latach reaguje, kiedy słyszy swoje piosenki w radiu?
1: No nie ukrywam, że jest to zawsze miłe i sympatyczne i bardzo to przeżywam i się cieszę, że te piosenki dały radę, że wytrzymały próbę czasu. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem piosenkę swoją w radio, piosenkę zespołu Demono, to stanąłem jak wryty, no, nogi miałem z waty, po prostu nie mogłem się ruszyć i to były niesamowite emocje. No, ciężko było zasnąć nawet, bo marzeniem było po pierwsze usłyszeć swoją piosenkę w stacji radiowej, a po drugie kiedyś wydać płytę i to był ten drugi moment, kiedy naprawdę no po prostu byłem podniecony i szczęśliwy jak nigdy. Często też nie myślimy o tym, że piosenka jest częścią czyjegoś życia, że towarzyszyła w jakimś ważnym momencie, że kojarzy się z jakąś istotną historią. Zdarzało się, że po koncercie przychodził ktoś do mnie i mówił: wiesz co, akurat Kochać Inaczej to jest piosenka, przy której się poznaliśmy. A ktoś inny mówił: no my, dla nas to jest piosenka, która kojarzy się z naszym synem, bo wiesz, akurat to był moment, w którym został poczęty i ta piosenka jest no, nieodzownym takim elementem naszej rodziny i tego, co naszego szczęścia. No i są to takie właśnie niesamowite, wspaniałe i fantastyczne momenty dla twórcy. Piosenka, kiedy powstawała, nie miała takiego zadania, takiego celu, była po prostu częścią jakąś potrzebą wypowiedzi, a potem okazało się, że komuś innemu coś ważnego w życiu zrobiła. To jest fajne.
0: Marek Kościkiewicz dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Dziś wieczór niezwykłych historii, który jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz, czyli artysta, który nie tylko stoi za sukcesem zespołu Demono, ale też za innymi artystami, a także płytami, które są kamieniami milowymi w historii polskiej muzyki. Niezwykłą historię związaną właśnie z Markiem Kościkiewiczem opowiedziała mi swego czasu Urszula, jak to nikt nie chciał wydać płyty pod tytułem Biała Droga. I ulitował się dopiero Marek Kościkiewicz.
2: No nie musiałem się litować. Urszula miała już rzeczywiście duży dorobek i była artystką, z którą warto było nawiązać współpracę. Przyjechała ze Stanów ze Staszkiem i myślę, że po prostu jeszcze nie wiedziała, jak się tutaj poruszać po tym rynku po dosyć długiej przerwie, która była spowodowana pobytem w USA. I Staszek mnie przekonał swoim profesjonalizmem. Zresztą on był zawsze taki stanowczo uparty i w wielu jeszcze naszych późniejszych takich momentach współpracy wykazywał, że jest taki niezłomny, idzie po prostu do końca po bandzie i nie pozwala sobie na to, żeby coś było nie tak, jak on chce. I ta cecha mi się bardzo podobała. A Urszula miała przecież za sobą już olbrzymi dorobek, wspaniałe przeboje. Akurat nie był to może taki czas na powrót tych gwiazd z tamtego okresu. I to może było troszeczkę dla nich problemem, bo po Urszuli za chwilę pokazał się, czy wrócił trochę w innym repertuarze Krzysztof Krawczyk. Oczywiście na Urszula to jest trochę późniejsza historia muzyczna, ale chodziło mi o to, że więcej odwagi było w sięganiu do repertuaru artystów z lat właśnie 80. W tym przypadku była to kwestia jakby materiału muzycznego. Płyta Urszuli była bardzo rockowa. Nie wiem, czy wtedy stacje akurat były przygotowane na takie troszeczkę bardziej gitarowe, ostre granie, ale okazało się, że tak, że ta płyta zdobyła olbrzymią popularność i Urszula z wielkim impetem wróciła jako gwiazda na sceny polskie.
1: Marek Kościkiewicz dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiego show biznesu trwa, a sam Marek Kościkiewicz jest niewątpliwie artystą poszukującym. No bo tak, z jednej strony zespół Gawenda przed laty, z drugiej strony Akademia Sztuk Pięknych i wzornictwo przemysłowe, produkcja mebli. Czy to wszystko to szukanie jakiegoś drugiego pomysłu na siebie?
2: To są etapy, które były bardzo ważne dla mnie, etapy, które przechodziłem, etapy życia i każdy coś nowego wnosił, każdy dawał mi nowe doświadczenia. Z muzyką byłem związany zawsze, muzyka była jakby podstawą. Myślałem, że będzie tylko moim hobby, będzie takim moją pasją. Okazało się, że pragnienia tworzenia, pragnienia robienia piosenek jest dużo większe, ale wszystkie te rzeczy, które przeżywałem, potem dawały mi takiego kopa i dużo w tej działalności muzycznej, bo wzornictwo przemysłowe nauczyło mnie pracy nad projektem, pewnej dokładności, planowania. Potem wykorzystywałem dużo tych doświadczeń przy pracy nad okładkami płyt, w pracy, którą mieliśmy w wytwórni Zigzag, gdzie uważałem, że nie tylko sama muzyka, ale właśnie oprawa, marketing, promocja są bardzo istotną częścią sukcesu. Realizowałem też i reżyserowałem teledyski dla naszych wykonawców, dla wykonawców Zigzaga. Jako dziecko bawiłem się 8-milimetrową kamerą, na której zapisywałem jakieś tam z życia sceny, a potem montowałem je. Kręciłem jakieś takie amatorskie filmy. Także to wszystko razem składało się na taką potrzebę robienia czegoś nowego, tworzenia, kreowania nowych rzeczy, nieodtwarzania. Ja nigdy nie w naszej karierze, naszego zespołu, może mieliśmy 2 czy 3 covery, to był cover Talking Heads i cover Clash, który graliśmy Should I Stay, Should I Go, ale cały repertuar to były piosenki nowe, tworzone jakby od nowa i to chyba ta potrzeba tworzenia, robienia, pisania, sprawdzania swoich możliwości, zdobywania doświadczenia, to chyba to było najcenniejsze, najważniejsze i do tej pory to próbuję robić, także jak są nowe tematy, ciekawe wyzwania, to ja staram się te wyzwania jakoś przeżywać i staram się im sprostać.

0: Marek Kościkiewicz wspominał już dzisiaj o swoich pasjach plastycznych i pewnie nie wszyscy wiedzą, że współpraca z innymi artystami często wykraczała poza kwestie muzyczne. Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie choćby logo zespołu Oddział Zamknięty. To właśnie dzieło Marka Kościkiewicza.
1: Tak, przyjaźniłem się z Krzyśkiem Jereczewskim i z Jarkiem Szlagowskim. Razem nawet trochę graliśmy jeszcze przed powstaniem Oddziału Zamkniętego. Ja poszedłem na studia na SP, a oni założyli Oddział Zamknięty. Jarek poprosił mnie, żebym zaprojektował na jakiś najbliższy ich koncert plakat reklamujący to wydarzenie i zaproponował też, żeby to były litery OZ. A ponieważ traktowałem zawsze Oddział Zamknięty jako zespół taki trochę rewolucyjny, postpunkowy, taki rock'n'rollowy, to pomyślałem sobie, że taki rewolucyjny element, czyli coś takiego chlapniętego farbą, będzie spełni swoją rolę i to OZ właśnie pociągnąłem pędzlem. I myślę, że do tej pory ten znak właśnie dzięki takiemu charakterowi, dzięki rozpoznawalności jest aktualny, jednocześnie jest wspaniałym logotypem.
0: No, jak słyszeliśmy, zainteresowania Marka Kościkiewicza wykraczają poza sprawy muzyczne, dlatego pewnie już za niedługo zostanie dopisany kolejny odcinek naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Dzisiaj z Markiem Kościkiewiczem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: Tym, co znalazłem w biografii mojego dzisiejszego gościa, można by z pewnością obdzielić kilka osób. Niezwykłe przygody za młodu w Londynie, gdzie pojechała. Spotkanie z Debbie Harris z zespołu Blondie, praca w kawiarni, czy też mrożące krew w żyłach spotkanie z wietnamską mafią. No, wszystko wskazuje na to, że w radiu Złote Przeboje szykuje się wieczór, jakiego dawno nie było. Edyta Bartosiewicz, za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy, a przede wszystkim o muzyce. Zostańcie z nami.

0: Moi drodzy, obiecywałem, nie mogłem się doczekać, no i oto jest wspaniały gość w Radiu Złote Przeboje. Panie i panowie, Edyta Bartosiewicz, dobry wieczór.
1: Witam. Jaka piękna zapowiedź.
0: No nie ma to jak dobrze zacząć. Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
1: No dawno, ale byłam. Byłam przy okazji płyty Renovatio.
0: Tak, jak to mówiłem, szmat czasu.
1: Ja ci coś powiem, dla mnie czas jest pojęciem bardzo względnym. Mhm. I tak, no pogodziłam się z tym, że czas wyznacza mi pewne działania i ja nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu, wiesz, muszę płynąć z prądem. Mhm.
0: Powiedz mi, czy ty po premierach czytasz komentarze pod teledyskami?
1: No pewnie, no to jest obowiązek.
0: Aha.
1: No pewnie, jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali. Zawsze to robię. Mhm. Kiedyś nie było takiej możliwości. W latach 90., jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu. Wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. Wiesz, to wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie. No właśnie, nie czuję, żeby były jakoś, wiesz, tam podlane hejtem strasznie.
0: No właśnie, hejtu nie ma. Poczytałem, słuchaj, i znalazłem na przykład takie. Mega hit, aż człowiek ma ciary. Istne cudo, rewelacja. To jest jeden. Drugi taki znalazłem. Wychowałem się na twojej muzyce. Teraz mam 41 lat i wracasz. Pobudziłaś we mnie to, co było 20 lat temu. Słuchaj, dobrze jest.
1: Nie, bardzo miłe komentarze. Bardzo sobie to biorę wszystko do serca. Jest to dla mnie ważne. Aczkolwiek ja mam swoje zdanie i tak będę robiła to, co uważam za słuszne. Ale no, warto wiedzieć, co ludzie sądzą na temat tego, co im prezentuję.
0: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Ja pamiętam, kiedyś Artur Gadowski opowiadał, jak to całe życie marzył o tym, żeby zagrać i zaśpiewać po Aerosmith. W końcu mu się ta sztuka udała. Mhm. Ale tak mi się wydaje, że ty poszłaś krok dalej. Bo swego czasu zagrałaś nie przed, a po Courtney Love. Co się czuje w takich momentach?
1: To chyba była jakaś pomyłka. Tak, byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować te różnice pomiędzy naszymi koncertami. To była pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby. A ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej... Chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu... Byliśmy sami właściwie praktycznie i bałam się podejść. I wytłumacz mi dlaczego? Ja teraz rozumiem tych wszystkich fanów. Myślę, że Eddie może nawet wtedy czekał, żeby ta babka podeszła. A ona jak stała, jak słup soli po prostu. Tak, to było śmieszne.
0: To Arturowi Gadowskiemu wspomnianemu wcześniej udało.
1: A Artur pogadał tam z chłopakami?
0: Nie dość, że pogadał, to jeszcze przed koncertem jakaś impreza i podobno jakiś alkohol nawet był ze Stevenem.
1: O, wow!
0: Tak?
1: No to fajnie. Nie, ja też lubię Aerosmith. Tam kilka dobrych numerów. Panowie usmażyli.
0: Może trzeba się po prostu czasami przełamać i odważyć, tak mi się wydaje.
1: Tak, teraz już będę się przełamywać. No tak samo grałam na tym festiwalu w Oświęcimiu i też, no co prawda, byłam supportem Erika Claptona i przecież bardzo lubię tego artystę. Też nie wyważałam tam drzwi. Ale już następnym razem...
0: Poprawię się,
1: tak.
0: Słuchaj, znalazłem taką historię sprzed lat, jak to postanowiłaś rzucić wszystko i mając 90 dolarów, taką kwotę znalazłem.
1: 50. Tak.
0: Poleciałaś do
1: Londynu.
0: Do Londynu.
1: To oczywiście nie było takie proste, bo trzeba było mieć wtedy zaproszenie.
0: Mhm. To tak trochę jak Madonna.
1: A co, ona też tak zrobiła?
0: No ona miała 23 dolary i też poleciała do Nowego Jorku.
1: Wiesz co, ale co, z Włoch?
0: Nie, z Detroit chyba.
1: Z Detroit, aha, okej. Okay. No to wiesz, to po pierwsze, to jest ten sam kraj w jej przypadku. U mnie to była w ogóle mega różnica. Mhm. Pamiętaj, że to był 87 rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Mhm. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? Mhm. I studiowałam wtedy handel zagraniczny.
0: Tak.
1: To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały. No, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. Mhm. I ja za nimi jak ten...
0: Taki był klucz przed laty wyboru szkoły.
1: Żeby się po prostu generalnie dobrze czuć. Tak?
0: Dokładnie.
1: I sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Mhm. Naprawdę. Czasami w wywiadach opowiadam, uchylam rąbka tajemnicy. Wiesz, jakie tam niezwykłe miałam przygody. No. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie, że już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że on mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi, nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery, zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce. Tam bardzo dobrze mi szło. Mhm. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili, tylko chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant, takiego sika.
0: Czyli wspinałaś się.
1: Potem że rodzaj, mówię ci, takiej kariery poczyniłam tam. Byłam potem, wiesz, na prowizji, więc bo ten sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Mhm. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce jakoś jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie, no mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borscht & Cheese z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. Poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo.
0: To przy okazji, myślę, następnego naszego spotkania uchylimy nieco szerzej rąbkę tajemnicy.
1: To musi być, to za krótko jest.
0: Za krótko jest. No ale dzisiaj na szczęście mamy czas. Edyta Bartosiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, fantastyczna Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam przy okazji premiery jednej z twoich poprzednich płyt, tej, na którą tak długo czekaliśmy, wspominałaś w wywiadach, że ogromnie bałaś się tego powrotu. Jak do nagrywania muzyki podchodzisz teraz?
1: Kiedy mówiłam, tak?
0: Wiesz co, przy okazji tej płyty, która się ukazała.
1: Renowatio, tak, że się ma... Już nie pamiętam, wiesz, to widzisz, jak człowiek sobie trudne emocje
0: wypiera
1: z pamięci, ale na pewno był to dla mnie trudny czas, ponieważ wracałam z płytą, która, przyznaję się szczerze, której po prostu nie do końca nie lubiłam, tak? Mhm.
0: Ja nie tak dawno jechałem z Krakowa do Warszawy w nocy samochodem i puściłem sobie inne twoje muzyczne dziecko, czyli Sen. No i przy okazji, nie wiem, Koziorożca, urodzin i tatuażu, tak sobie pomyślałem, Boże, jakie te piosenki są pięknie skomponowane, zagrane, zaśpiewane, nagrane. Zresztą no nie tylko
1: to
0: ja...
1: To była zasługa mojego eksmęża Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk. Bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych, naszych realizacji.
0: Ale nie tylko ja tak uważam, bo ta płyta po 3 latach od premiery miała potrójną platynę, to było chyba 300 tysięcy.
1: Coś nawet nie pamiętam.
0: Albo 600, więc pewnie...
1: A ile się jeszcze na pirackim rynku wtedy sprzedawało,
0: pewnie,
1: wiesz?
0: Obecnie się sprzedała w, nie wiem, milionie egzemplarzy. Czy taka płyta, czy taki sukces, jak się na to patrzy z perspektywy wielu lat, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju obciążenie?
1: Ale w sensie?
0: No nie wiem, czy nie zastanawiasz się, czy na przykład następną płytą...
1: A, żeby to przeskoczyć.
0: Zbliżysz się do tego wyniku?
1: Nie, ja o tym w ogóle nie myślę. To, co było w ogóle w latach 90.
0: W zeszłym wieku,
1: to już tak. To jest dla mnie passé. Cieszę się, że te numery wciąż są żywe, grane i to jest dla mnie największa jakby nagroda, ale ja wiem, że ja idę do przodu i ja potrzebuję świeżej krwi. Wiesz... Tu się musi dziać. Ja nie mogę, nawet jak słucham tych piosenek, one są fajne, ale one brzmią już dla mnie archaicznie.
0: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, znalazłem taką wypowiedź, że często towarzyszy ci swego rodzaju syndrom dzieła absolutnego, czyli chcesz coś poprawiać. Czy jak słyszysz swoje piosenki w radiu obecnie, te starsze, jaka jest twoja pierwsza myśl? Że chciałabyś coś poprawić? Czy one są dziełem kompletnym na
1: Nie, absolutnie. Nie wiem, skąd ty masz ten cytat, że ja chciałabym cały czas poprawiać. Absolutnie to w ogóle przylgnęła do mnie, powiem ci, taka łatka. Ona nie jest taką łatką w gruncie rzeczy. No niby jest fajnie, tak? Że ja taką perfekcjonistką jestem. Ale to jest nieprawda. To dlatego to narosło właśnie przy tej płycie Renovatio, kiedy ja jej nie mogłam skończyć i jakby opowiadano historię, że ja jej nie kończę, bo jestem perfekcjonistką. Ale inny był powód, prawda, niekończenia tej płyty. I ten perfekcjonizm troszeczkę tak do mnie, wiesz, przylgnął. Może troszeczkę w zbyt dużym stopniu, aczkolwiek fakt faktem, że staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej. I muzycy, którzy ze mną, w ogóle ludzie, którzy ze mną pracują, potwierdzą to. Ale czy to można nazwać perfekcjonizmem? Nie sądzę. Po prostu chcesz dobrze wykonać swoją pracę, chcesz być zadowolony z tego. Dla mnie to jest praca, tak? To moje hobby to jest praca i jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę. Ale słuchając piosenek w radio, nie. Po prostu cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać. Jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze? Że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: Czy po premierze piosenki zdarza ci się posłuchać samej siebie? Lubisz samą siebie słuchać?
1: Znaczy odsłuchać tę piosenkę? No pewnie, no muszę jej posłuchać. Po premierze. Dla mnie premiera jest w studio, wiesz? Dla mnie premiera jest w studio, jak zamykam numer, zgrywam i premiera jest u mnie w samochodzie, wiesz, w odtwarzaczu i wtedy jest premiera. Ale po premierze też na przykład lubię posłuchać w radio, bo ciekawa jestem, jak to brzmi, prawda? Czy udało się taki miks zrobić? Wiesz, ja jestem też, pracuję nie tylko jako artysta, nie jako tam twórca, ale jeszcze jako producent. Ale generalnie ostatnie słowo zawsze do mnie należy, wiesz. Czy w miksie, czy w ogóle w aranżu. I to ja podejmuję decyzje wszystkie, jak to będzie na końcu. Także ciekawi mnie nawet, jak to potem brzmi, bo często takie dosyć niepopularne decyzje a propos miksu. I dlatego tak ważne jest dla mnie, jak to brzmi. Jeżeli brzmi dobrze, to mówię, no dobra, no to przynajmniej nie zrobiłam jakiegoś błędu, tak? I nikt nie będzie miał do mnie tam, z kolegów nikt nie będzie miał pretensji. Mhm. Ale wiesz, no to zawsze jest miło usłyszeć swój numer w radio. Mhm. To wiesz, to tak jakby, no twórca po prostu, wiesz, no wie, że jego dzieło żyje. Mhm. I ma jakąś wartość. No przecież ja nie robię tego do szuflady.
0: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostań.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam, jak to w latach 90. byłaś porównywana do Janis Joplin. Jak na takie porównania reagujesz, reagowałaś?
1: To była moja wina. To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat, lata 60.
2: Ale z pazurem.
1: No tak, bo ja mam taki charakter. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery. Śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. No śpiewałam z tą chrypką, tak, że od razu, wiesz, media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Mhm. Ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego. Mhm.
0: Teraz troszeczkę pogdybamy, bo znalazłem taką twoją wypowiedź. Gdybym była 5 centymetrów wyższa, zostałabym w siatkówce i nie rozmawialibyśmy o muzyce.
1: Prawdopodobnie tak.
0: Ale teraz to pewnie byłabyś trenerką. Wyobrażasz sobie siebie w takiej roli?
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Dziewczyny też fajnie grają, lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię. Wszystko śledzę, wszystko wiem, interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami. Także to jest kwestia wielu czynników, że na przykład jest się dobrym zawodnikiem. Można być bardzo wysokim i można być słabym zawodnikiem, tak? Ale ja myślę, że znam kilku trenerów na świecie, którzy nie byli jakimiś mega zawodnikami, a są świetnymi trenerami. Także to jest możliwe.
0: Wiesz, ja marzyłem o karierze koszykarza.
1: No widzisz, ale dlaczego?
0: Ale potem się dowiedziałem, że jest John Stockton i zacząłem go podziwiać, a w sumie Stockton jest ode mnie wyższy, nie wiem, może o 3 centymetry.
1: Ja nie znam akurat, kto to jest John Stockton.
0: W NBA grał. Przed laty.
1: Wiesz co, nie interesuję się tak koszykówką, bo ja nie przepadam za sportami, które mają bezpośredni kontakt. Mhm. Dlatego siatkówka mi się tak podoba, bo jest taka...
0: sterylna.
1: No, że chyba, że ktoś ci przy bloku tam, jak będziesz opadał, ktoś ci na nogę nastąpi. Zdarzają się takie różne, wiesz, kontuzje, niefortunne spotkania, nawet przez siatkę.
0: Przeskoczymy na jedną z twoich poprzednich, do jednej z twoich poprzednich płyt. Piosenka pod tytułem Orkiestra Tamtych Dni. Piosenka o mieszkańcach twojego bloku,
1: tak,
0: z dzieciństwa.
1: Polska 113.
0: Ale poszperałem trochę i kilku postaci zabrakło w tej piosence. Na przykład Heniek Płatek.
1: Tak, Henka, ale ja o Heńku tyle powiedziałam, że Heniek już na was widzisz, on już żyje swoim życiem. On już ma, on ma zagwarantowane miejsce w historii. O.
0: Heniek Płatek to jest, przypomnijmy, gdyby ktoś nie wiedział, to był mój chłopak, którego potarmosiłaś mocno i uciekłaś, tak?
1: No tak, musiałam się Henkowi postawić, ponieważ Heniu był ode mnie chyba młodszy o rok i w ogóle to się mówiło, że on był taki konus. Mhm. Konus to taki niski chłopiec, tak? Ja byłam od niego wyższa, a on i tak mnie ciągnął za włosy i tak mnie tam poszturchiwał i pewnie robił to z miłości jakiejś takiej dziecięcej. Ja tego nie rozumiałam, on mnie drażnił. To był syn pani dozorczyni. Ja pozdrawiam w ogóle Henia, jeżeli słucha w ogóle naszego wywiadu. Mam olbrzymi sentyment. No i kiedyś po prostu mu przylałam.
0: I uciekłam.
1: Tata mi kazał, bo ja poszłam do taty i mówię, tato, coś zrób coś z tym Henkiem, bo on mnie tak maltretuje, męczy. A ojciec do mnie mówi, to iść i sama się z nim rozpraw. I taki mój ojciec właśnie tak mi doradził.
0: Gdyby twoje życie się potoczyło tak, że musiałabyś zmienić kraj, ale mogłabyś sobie wybrać, to wylądowałabyś z powrotem w Londynie?
1: W Londynie albo w Nowym Jorku. Bardzo lubię Nowy Jork. To jest taka trochę Europa w Stanach.
0: Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliśmy dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Edyta Bartosiewicz. Radośnie sobie podróżujemy przez kilkadziesiąt lat muzyki. Tę radość chyba też widać na twoim Facebooku, bo zaglądałem tam i znalazłem bardzo piękne zdjęcie. Ty przewieszona przez piecyk gitarowy z gitarą pod pachą i dopisek. Kiedyś miałam więcej fantazji, ale komentarze mnie urzekły.
1: Zdecydowanie.
0: Bo dominuje opinia pod tytułem, że wcale, że nie, że teraz też masz fantazję.
1: Oczywiście, przecież ja tak kokietuję troszkę. No ale fakt faktem, że nie wiem, czy bym się teraz położyła tak na wzmacniaczu. Nie wiem, czy zniósłby to mój przede wszystkim kręgosłup. To była szalona sesja z Piotrkiem Porębskim. To robiliśmy dla jakiegoś magazynu kobiecego. Bardzo fajne zdjęcia. Wrzucam od czasu do czasu jakąś taką ciekawostkę i sama jestem zaskoczona, bo to w ogóle ktoś mi podesłał to zdjęcie. Ja zapomniałam już o tej sesji.
0: Ja podejrzewam, że ja bym się położył w taki sposób, ale bym się już nie podniósł.
1: No to ze mną mogło być tak podobnie właśnie.
0: Słuchaj, skoro poruszyliśmy temat upływu czasu, to ja pamiętam z Muńkiem Staszczykiem niedawno rozmawiałem, zadałem mu dość dziwne pytanie, ale ponieważ odpowiadając na nie szczerze się ubawił, to zadam je również tobie. Gdybyś Edyto Bartosiewicz spotkała tę Edytę Bartosiewicz z początku kariery, to co byś jej powiedziała? Co byś powiedziała samej sobie? Trudne pytanie.
1: Proste. To jest, ja bym zacytowała frazę z piosenki Have to Carry On. Aha. There's so many reasons, I just have to carry on. To jest coś, co mnie prowadzi przez całe moje życie i przez ostatnie, tak jak mówiłam, no, ta droga była bardzo wyboista w moim przypadku i musiałam się poukładać sama ze sobą, ze światem i teraz zaczynają być tego efekty bardzo dla mnie pozytywne. Jestem szczęśliwa, że odzyskuję zdrowie, energię odzyskuję, ale to dlatego, że ani na moment nie zwątpiłam, że może tak się stać.
0: Dzisiaj, moi drodzy, Edyta Bartosiewicz, której dawno u nas nie było w naszym radiowym studiu, trochę sobie podróżujemy w czasie i przestrzeni. Ja zauważyłem, że na twoim Facebooku całkiem sporo zdjęć sprzed lat się pojawia. Nawet napisałaś, że Andrzej Georgiew sporo tych zdjęć mi narobił, to był cytat, i części nawet nie pamiętasz.
1: Ale tak, właśnie też ktoś mi podesłał tę sesję i w ogóle nawet nie rozpoznałam siebie. No widocznie to, ja w ogóle byłam w szoku, że Andrzej już nie żyje. To wspaniały fotograf. Miałam z nim chyba dwie sesje i właśnie taką jedną łysą, jak byłam ścięta na zapałkę i tam pewnych, niektórych ujęć w ogóle nie znałam. Widocznie one były w jego portfolio, które w tym momencie wchłonął internet. Mhm. I po prostu to takie zdjęcie z koralami naszej, to był szok. Ja nie noszę korali. Coś i dlatego tak nawet z premedytacją włożyłam to zdjęcie właśnie w koralach. Mm-hmm.
0: Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliście, to trzeba koniecznie zobaczyć. Zapraszamy na Facebooka. Pamiętam, w jednym z wywiadów wspominałaś o spotkaniu z zespołem Blondie. Powiedziałaś, że...
1: Nie było... z zespołem, z Blondie.
0: Z Debbie Harry, tak?
1: Tak. Tylko z nią. Ona była na kolacji właśnie wtedy, jak miałam podpisany ten kontrakt z Chrysalis Music. I ona też była w Chrysalis.
0: Powiedziałeś, że było ciekawie. Jak rozumiem, ta kolacja się przyciągnęła, tak?
1: Nie. Było ciekawie, bo ona się bardzo ekstrawagancko zachowywała. Aha. Karmiła mnie na przykład karmiła mnie swoimi owocami morza. Aha. Co przyprawiało, widziałam o taką złość osobę, z którą przyszła. Także ale ja uwielbiam Blondie. Uwielbiam w ogóle Debbie Harry. To jest, była tak przemiła dla mnie. Mówiła, że oczywiście zaprasza mnie do studia, bo ona wtedy nagrywała płytę, żebym wpadła do studia, no ale wiadomo, że nikt się nie będzie tam dopytywał i na siłę jej się zwalał w trakcie nagrań, więc to było takie grzecznościowe, ale samo bycie z nią, spożywanie kolacji w bardzo ciekawych okolicznościach, to było mega punkrockowe wręcz, co się działo. To w ogóle była fajna restauracja. Ciekawa sytuacja była taka, że obrażano tam kelnerów i kelnerzy obrażali gości. To jakoś tak to miało być, ale to rzeczywiście działo się na bardzo ciekawym pułapie, ale ekstrawagancka knajpa, tak.
0: No to u nas też się to czasami zdarza, chociaż...
1: Tak, tylko to chyba nie jest akurat, że tak powiem, wpisane w status w lokalu.
0: Edyta Bartoszewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, w jednym z wywiadów wspominałaś o tych trudnych chwilach, w których przechodziłaś proces uzdrawiania siebie. Czy artyści, jak to ktoś ładnie powiedział, bardziej mielą emocje?
1: Możliwe, że tak jest. No ja mogę tylko mówić o sobie. No ja bardzo mielę. Zaczęłam ich być bardzo świadoma i też świadoma jestem tego, jaki mają wpływ na moje życie i na moje zachowanie, i na decyzje. Ale czy ogólnie, czy to jest taka zasada? Nie, nie potrafię powiedzieć. Wiesz, no o tyle na pewno bardziej to artyści mielą emocje, bo o nich piszą, tak? W teksty są najczęściej o emocjach. Więc... A potem śpiewają swoje teksty, więc mielą to i mielą. W nieskończoność.
0: Ależ nam się poważnie zrobiło na koniec.
1: Słuchaj, właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo śmiesznie.
0: Jeszcze eksperyment pod tytułem Co by było gdyby. Dokopałem się do niezwykłej informacji, o której powiem szczerze, nie wiedziałem. Co by było, gdyby hymn Moja i Twoja Nadzieja kończył się inaczej? Bo ty chciałaś zmusić Czesława Niemena, żeby tam zaśpiewał frazę Dziwny jest ten świat. On nie chciał.
1: Ale to było w wersji tej dla Powodzian.
0: Tak.
1: Tak, to jest wersja z 97 roku, ponieważ Katarzyna Kanclerz poprosiła mnie, żebym jakby ustawiła kolejność wykonań, czyli kto kiedy wchodzi, jaką frazę śpiewa. I żeby ogólnie ogarnąć cały ten numer od strony wokalnej. I tak mi się po prostu, jakoś słyszałam to, że jak już tam koda tej piosenki, właśnie koniec, Moja i Twoja Nadzieja, tam wszyscy śpiewali chórem, bo oczywiście zwrotki i refreny, no, chociaż zwrotki były jakoś tak pojedynczo, każdy indywidualnie po jednej frazie wykonywał. To gdzieś słyszałam, że w pewnym momencie tam na samym końcu powinno wejść Dziwny jest ten świat. I to byłoby tak piękne. To by tak połączyło te dwa hymny ze sobą, niezwykłe piosenki. Związało je na zawsze z tym przesłaniem takim bardzo budującym. Ale Czesław się nie zgodził. I nie zrobił tego w żaden taki jakiś sposób niemiły. Po prostu był jak zwykle czarujący i uroczo mi odmówił.
0: Ale ty podobno jak słyszysz ten utwór, to słyszysz.
1: Ja tak. Ja cały czas słyszę Czesława, jak on tam śpiewa. I chociaż mi odmówił. Ale jestem o jednej rzeczy przekonana, że gdyby to zrobił i usłyszał, to by już nigdy nie chciał usunąć tej frazy z piosenki. Bo naprawdę to byłoby świetne.
0: Szkoda. Edyta Bartosiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Niestety nie udało nam się o wszystkim porozmawiać, ale to następnym razem, bo zapewne ponownie się zobaczymy, mam nadzieję.
1: Na pewno.
0: Edyta Bartosiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
2: Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

that's a man.